zdania, borek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: samotność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Dzień dobry, cześć, witajcie. Przed nami środa, która zapowiada się całkiem przyjemnie. W stołowej woli i w regionie poranek może być jeszcze rześki, ale później szybko zrobi się ciepło. Przed południem temperatura przekroczy 20 stopni, a po południu dobije tak nawet do 24-25. W ciągu dnia słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale najważniejsze to, że deszczu w prognozach nie mamy. Początek września nadal więc bardziej letni niż jesienny.
2: Jest 6 News SK2. Anna Łowocka. Dopiero późnym wieczorem udrożniona została autostrada A1 pod Częstochową. To po wczorajszym tragicznym wypadku. Pojawiają się też nieoficjalne doniesienia, że kierowca ciężarówki nie hamował. Policja na razie nie potwierdza tych informacji. O szczegółach Natalia Czarnuch.
3: A4 w stanie ciężkim zostały przetransportowane do szpitala. To tragiczny bilans wtorkowego wypadku na A1.
4: Kierujący zestawem z ciężarowym najechał na pojazd, przy którym znajdowała się grupa osób, która zajmowała się remontem drogi A1.
3: Relacjonuje Barbara Poznańska z częstochowskiej policji. Jeden z poszkodowanych trafił śmigłowcem LPR-u do szpitala w Sosnowcu.
5: Doznał wielonarządowych obrażeń, wymagał specjalistycznej diagnostyki. Trwa w tej chwili jego zabieg operacyjny.
3: Mówiła Anna Ginał ze szpitala. Wiadomo, że 32-letni kierowca ciężarówki był trzeźwy.
2: Niemcy oficjalnie oskarżają Moskwę. Rosja odpowiada za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku, oświadczył szef MSW Aleksandr Dobrindt. Berlin zapowiada w związku z tym działania odwetowe, w tym zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i ośrodka kulturalnego w Berlinie. Rzeczniczka Kremla już zapowiedziała odwet za wszystkie antyrosyjskie działania. Przypomnijmy, w nocy z 4 na 5 sierpnia samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem w pobliżu lotniska w Lipsku. Krótko wcześniej na płycie tego lotniska przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow znaleziono drona z materiałami wybuchowymi. Choć pogoda w kratkę, to przedsiębiorcy zgodnie uważają, że sezon nad Bałtykiem był udany. W wielu przypadkach hotele miały 100% obłożenia. Nad morze przyjeżdża coraz więcej turystów ze środkowej Polski i spoza naszego kraju, mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby Gospodarczej w Szczecinie.
6: Wakacje się kończą, ale sezon nad Bałtykiem nadal trwa i można powiedzieć, że w niektórych hotelach jest frekwencja nawet powyżej 80%.
2: Turyści coraz rzadziej przyjeżdżają na 2 tygodnie. Częściej decydują się na City Break od czwartku do niedzieli.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: SK2 Sport.
2: Wtorkowe granie pod znakiem deszczu na US Open. Przez opady mecze polskich tenisistek zostały przerwane. Spotkanie Linety z Franceską Jones zostało przerwane po pierwszym secie, w którym Polka przegrała. French natomiast remisuje w pierwszej partii z Iwą Jowicz 4-4. FC Barcelona znalazła następcę Roberta Lewandowskiego. Do Katalonii przenosi się brazylijski napastnik Gabriel Jesus, dotychczas grający w Arsenalu Londyn. Decyzję o transferze podjęto po nieudanych próbach ściągnięcia Juliana Alvareza z Atletico.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Czy to jest uczciwe?
11: Że?
10: Że łóżeczko jest takie mięciutkie, że kołderka jest taka cieplutka.
11: To jest skandal.
10: To jest skandal. To jest skandal, że tam jest fajnie.
11: Tylko
10: wyjdziesz i już jest tak... Tak se!
11: No, masz zderzenie z twardym światem. Niestety,
10: my w tym zderzeniu z twardym światem pomożemy. Jesteśmy takim zderzakiem łągiewki, czy jakoś tak.
11: Czyli ty robisz dzisiaj za poduszkę, czy za kołderkę?
10: Za zderzaka.
11: No dobra.
9: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
11: Ze zderzakami to raczej ja się kojarzę, prawda?
10: Bo
11: to,
10: trochę tak. No. Wiesz, gdzie popatrzyłem?
11: Wiem!
10: Przepraszam.
11: Wiem!
10: Trzy, prawie 4 po 6.
11: Spójrz jeszcze raz.

0: No właśnie, krótkie momenty. A chcielibyśmy czasami, żeby coś było długie, większe.
1: Lepsze.
0: Lepsze.
1: Takim, wiecie,
0: z rozmachem.
1: W rozmiarze z 6 XL przynajmniej. Minimum.
0: Dobrze, że cię mam. Dobrze, że cię mam.
1: Nie możesz mnie objąć, ale mimo wszystko się z tego powodu cieszę.
0: Zwróć uwagę, że nie byłbyś sobą, gdybyś był inny.
1: Tak.
0: Jakbyś był mniejszy, to już nie byłbyś. Nie byłbyś tym samym jarząbkiem,
1: który
0: jesteś.
1: Absolutnie, totalnie się z tobą zgadzam.
0: Tak samo ja, jakbym był większy,
1: to też nie byłbyś tym, kim jesteś.
0: Tym małym
1: teraz,
0: wajdą,
1: tak jest,
0: którym jestem.
1: Ale dzisiaj o tobie nie będziemy zbyt dużo mówili, bo ty
0: no
1: za
0: niestety,
1: krótki jesteś.
0: O tobie bardziej.
1: Oczywiście, że tak. A tym bardziej, że dzisiaj świętujemy, moi drodzy. Dzisiaj mamy święto, dzień dużego rozmiaru.
0: A to są pewne aspekty mojego ciała, przy których moglibyśmy się zatrzymać. A propos tego.
1: Tak?
0: Tak.
1: Pochwal się. No, nie chciałbyś?
0: Duży kciuk mam na przykład.
1: O, tak, duży palec u nogi.
0: Też,
1: prawda?
0: Duży palec u nogi, tak.
1: Nosa też nie masz najmniejszego, powiem ci.
0: Troszkę orli.
1: No tak.
0: Delikatnie.
1: Nie będziemy wchodzili w twoich przodków w takim razie, mój drogi. Przejdźmy do przodu, idźmy dalej. Dzień dużego rozmiaru. No to pytanie do was, moi drodzy, co jest lepsze, jak jest duże? 726-826-826 albo Messenger.
0: Dajcie znać, dzisiaj chwalimy się tym dużym, dobrym, co nas spotkało w życiu.
1: Tak. Co lubicie, jak jest duże, no? SK2. Nie wstydźcie się. Każdy wie, o co chodzi.
0: No, oczywiście,
1: że tak.
0: No. Wypłata.
1: O tak!

0: Pan Jeremi. To był pan Jeremi
1: Sikorski. Ciekawe, czy jest duży.
0: Jeremi?
1: Mhm. Ja się nigdy z nim nie mierzyłem,
0: prawda? To wpisz w Google, czy zdążysz to sprawdzić?
1: To sprawdzimy.
0: Tak, a ja przypomnę, o czym dzisiaj rozmawiamy, bo dzisiaj jest dzień dużego rozmiaru.
1: Co? To ale trafiłem. Jeremi Sikorski. 192 cm
0: wzrostu. Naprawdę?
1: Mhm.
0: No to się zalicza dzień dużego rozmiaru. Tylko może być rozmiar wzdłuż, może być rozmiar wszerz, prawda?
1: Oczywiście,
0: też,
1: że tak.
0: Też.
1: Bo czasami łatwiej przeskoczyć niż obejść.
0: Na przykład.
1: Jest,
0: na przykład.
1: Tak,
0: więc
1: jest
0: tutaj
1: sytuacja.
0: Pan Jeremi wzdłuż.
1: Wzdłuż wysoko, tak. Może się położy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co dużego, dobrego.
1: Tak.
0: Może nas w życiu spotkać.
1: Mówicie duże, myślicie dobre. Co takiego to jest? No,
0: i mamy Marcina, nagrał się na Facebooku, słuchamy.
2: Oprócz wypłaty fajnie jest, jak jest duże piwo dostępne i to jeszcze zimne.
0: O, proszę bardzo.
1: A później masz duży katar, duża angina do tego dochodzi, prawda? Duże smarkanie i duża temperatura.
0: Jak to jest nie bezalkoholowe, to jeszcze zawrót głowy.
1: O, nie? Same, duży.
0: Same niekorzyści. Tak.
1: Same duże rzeczy.
0: I niekorzystne.
1: Czekamy na kolejne w takim razie.
0: Korzystne.
1: Duże. Korzystne może będzie jakieś. Jak... 726-826-826 albo Messenger.
0: Co dużego wam chodzi po głowie? SK2.
1: Weźcie to strzepnijcie, jak wam chodzi, zobaczcie.
0: Może ktoś pająka zabił właśnie w tym momencie w domu, albo co?
1: Jakimś dużym kapciem.
0: Jaki ten, raban się w domu zrobił, jakby taki się pojawił.

0: 25 minut po 6. Lady Punk i sztuka latania. Przeglądamy prasę. Rok szkolny się zaczął, więc dzieci poszły do szkół.
1: A i to jakie dzieci? Pierwsza córka w drugiej klasie, pierwsza córka Rzeczpospolitej, czyli Kasia, córka Karola i Marty Nawrockich, ruszyła do szkoły wczoraj. I Kasiu, musisz się uczyć dobrze, bo jak się nie będziesz uczyła dobrze...
0: To tata cię nie...

0: GM by Sun Yong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4 gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
1: KGM by Sun Yong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
7: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
12: I po reklamie.
13: Jeżeli zastanawiacie się, co dziś założyć, rano przyda się na pewno jakaś bluza albo lekka kurtka. Jednak to teraz, później zdecydowanie lżej. W Stalowej Woli temperatura będzie szybko rosła i przed południem przekroczy 20 stopni, a najcieplej zrobi się po południu. Wtedy termometry pokażą nam tak 24-25 stopni, a na niebie w ciągu dnia trochę słońca, trochę chmur, ale bez deszczu. Tego w prognozach nie mamy. Podobnie też będzie jutro.
14: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Sukces gliwickiej policji. Zakończyły się poszukiwania 11-letniego Marcina i 12-letniego Jakuba. Chłopcy zostali odnalezieni wczoraj późnym wieczorem. To wychowankowie jednego z gliwickich domów dziecka. Donald Trump ogłosił nową falę nalotów na Iran. Prezydent USA jednocześnie podkreślił, że jeżeli spotka się to z odpowiedzią, Stany Zjednoczone uderzą na ten kraj ponownie ze znacznie większą siłą. A na koniec Portugalia, gdzie znaleziono pozostałość rzymskiego domu z I wieku. To w miejscowości Horta da Torre na wschodzie kraju. Według naukowców niewielkich rozmiarów budynek wykorzystywany był w czasach osadnictwa rzymskiego jako miejsce organizacji bankietów. Uczestnicy przyjęć biesiadowali tam w pozycji leżącej.

0: romantyczna Zalia w Radiu SK2. 23 minuty zostały nam do 7. Niektórzy, tak jak Kasia, słuchają nas od samego rana i doskonale wiedzą, o co dzisiaj pytamy. Dzień dobry, Kasiu.
1: No, dzień dobry, słucham was rano. I chciałam powiedzieć o odnośnie tego dużego rozmiaru i w ogóle. To jest rzecz, która jest niewidoczna, a jest duże serce.
2: Duże serce.
0: Już myślałem, że będzie jakiś komplement
2: W naszą stronę,
0: naszą,
2: tak?
0: Naszą stronę. No,
2: może lepiej nie.
0: Ale to nas nie dotyczy chyba, niestety. To duże serce.
2: Duże serce, ale duże serce można zobaczyć. Gdybyś była, Kasiu, na przykład kardiologiem, tym chirurgiem, to można zobaczyć serce. To jest bardzo proste. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie ciąć. No. SK2. A my z sercem do was wychodzimy.
0: Ja mam obtłuszczone. Jeśli tłuszcz się zalicza, to mam duże. Razem z tłuszczem serce. Ty też pewnie masz wątrobę, żołądek, serce obtłuszczone.
2: Tak, tak, u nas
0: w takim jesteśmy
2: duże.
0: Wieku.
2: Tak,
0: o to chodzi, to mamy duże.
2: Zobacz, wszystko mamy obtłuszczone i duże, a tej jednej rzeczy po prostu, no ni hu hu, no.
0: Że...
2: Ta jedna rzecz.
0: Ta jedna.
2: Ten palec.
0: Tak jest.
2: Okej.

0: 12, nie, co ja mówię, 11 minut zostało nam do 7. O dużych rzeczach dzisiaj rozmawiamy, jest i taka propozycja.
1: Powinna być duża obniżka cen paliwa.
0: O.
1: Żeby była mała cena.
0: Żeby duża obniżka, żeby pomalała cena.
2: Ale to już było. To już było i się źle skończyło. Skończyło się dużą awanturą.
0: Znaczy
2: ostatnio.
0: Nie, bo to po podwyżce, bo to było tak, że jako północy zmienili, z niedzieli to było na poniedziałek?
2: Czy z poniedziałku na wtorek.
0: Tak. Jak z poniedziałku na wtorek o północy na pylonach zmieniła się cena, to przed północą ustawiły się straszne kolejki w niektórych stacjach benzynowych, żeby zdążyć przed północą zaatakować to tańsze paliwo.
2: We Wałbrzychu. To jest takie miasto.
0: We Wałbrzychu.
2: We Wałbrzychu.
0: Właśnie w tym Brzychu.
2: Doszło do scysji między kierowcami, którzy stali sobie w kolejce. Po prostu się podbili przed dystrybutorem.
0: Bo tu jeden się niby wepchnął w kolejkę, tam ci stali.
2: Ktoś kogoś wyzwał.
0: Czas leci do północy dwie minuty.
2: Prawda?
0: Oni się zaczęli bić.
2: Ktoś jeszcze po hot doga poszedł, to zatkał tego, dojazd do dystrybutora.
0: Pylon się zmienił i cena już
2: i tego.
0: Poszła,
2: no i się pobili kierowcy. Filmik trafił do internetu, prawda, jak się tam tłuką przed tymi dystrybutorami. Ja myślę, że tam doszło do jakiegoś po prostu drobnego nieporozumienia.
0: Ewidentnie.
2: Tak mi się wydaje.
0: Tak.
2: Jakiś facet chciał być miły.
0: I powiedział, zaraz komuś wleje.
2: I się zaczęło. SK2.

0: 5 minut zostało nam do 7. Grupa Kombi w Radiu SK2. Hit, sensacja, niedowierzanie. Dużo rzeczy się działo. My będziemy też to podsumowywać wszystko. Już za chwilę najświeższe wydanie newsów w Radiu SK2. Będzie na przykład o tym, że kto już nie gra w Pucharze Polski?
1: Legia Warszawa.
0: Kto?
1: To najlepszy klub.
0: Kto? Legia. No, a kto ich pokonał?
1: Motor.
0: Motor z
1: Skąd
0: Lublina.
1: Skąd oni mieli na to paliwo, to ja się zastanawiam.
0: No właśnie, jak to paliwo takie drogie i do tego też wrócimy, bo tutaj są przesłanki ku temu, jak się ludzie burzą, jak zobaczyli po więcej niż złotówkę podwyżki za litr, że może jednak coś wprowadzą.
1: Tak. A i widzicie, ogólnie to pokazuje, że motor na oparach jest też groźny.
0: Bądźcie z nami za chwilę newsy.
2: SK2. SK2. SK2.

0: 5 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: I po reklamie.
9: Na początek przypomnienie dla kierowców o remontach w Stalowej Woli. Drogowcy pracują m.in. na Sandomierskiej, gdzie przebudowywany jest 1,5-kilometrowy odcinek w stronę granicy z gminą Zaleszany. Roboty mamy też na Cyprusowej, Bratkowej, Torowej oraz Przyszowskiej. O utrudnieniach pamiętajcie również w rejonie Placu Piłsudskiego. A pogodowo dziś bardzo przyjemnie. Pogodna aura, do tego temperatura, która w ciągu dnia dobija nam tak do 24-5 stopni, ale teraz jeszcze jest rzeźko. Nie.
10: Jest 7. News SK2. Anna Łobocka. Podpalacz działał tak, jakby dokładnie znał rozkład pomieszczeń i to, co się w nich znajduje. Takie są najnowsze ustalenia służb w sprawie pożaru w firmie produkującej drony w Skarżysku Kamiennej. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o sposobie działania sprawcy?
11: Według moich nieoficjalnych ustaleń sprawca mógł wiedzieć, w którym budynku znajdują się najważniejsze elementy elektroniczne produkowanych przez tę firmę bez załogowców. Przedtem sforsował furtkę i udał się w kierunku tego właśnie budynku. Następnie wybił w nim szybę, wrzucając do środka butelkę z benzyną, którą podpalił. Miał ze sobą kilka tak samo przygotowanych koktajli Mołotowa, ale nie zdążył ich użyć. Potem jak pracownica zakładu uruchomiła alarm, na jego terenie rozległ się komunikat głosowy o intruzie. To spłoszyło podpalacza. Jak udało mi się ustalić, oprócz butelek porzucił on także elementy swojego ubrania. Był jednak dobrze przygotowany do tego ataku. Na rękach miał rękawiczki, by nie pozostawiać odcisków palców.
10: To ma obniżyć cenę paliw. Rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
12: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
10: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Od wczoraj po wygaśnięciu pakietu cena paliwa niżej, ceny na stacjach poszły mocno w górę. Pobiegną, by zmienić czyjeś życie. Już w ten weekend Poland Business Run to połączenie sportowej rywalizacji, integracji biznesowej z pomocą dla osób po amputacjach i mastektomii, mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji.
13: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym, bo na tym nam najbardziej zależy, ale też integrujemy i to jest też ogromna radość z naszej strony.
10: Tegoroczna edycja bije rekordy. W Krakowie oraz w formie wirtualnej ma wystartować w sumie ponad 47,5 tysiąca osób.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas nie.
8: zdumienia.
15: SK2 Sport.
10: Sensacyjne rozstrzygnięcia w Pucharze Polski. Już w pierwszej rundzie z rozgrywek odpadła Legia Warszawa, która 3-0 pokonała Motor Lublin. Z pucharem pożegnały się jeszcze dwa zespoły ekstraklasy. Wisła Kraków uległa pierwszoligowej Odrze Opole, a Zagłębie Lubin trzecioligowej Siarce Tarnobrzeg. Reprezentacje Niemiec i Turcji uzupełniły stawkę ćwierćfinalistów Mistrzostw Europy Siatkarek. W meczach 1/8 finału Niemki pokonały Belgię 3-2, a Turczynki wygrały z Azerbejdżanem 3-0. Polki w ćwierćfinale zagrają jutro z Holandią.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Wspominałem wam gdzieś z pół godziny temu, że u nas na piętrze, gdzie są studia radiowe, z kranu leci żółta woda. Nie było, jak wróciła, to już jest żółta. Kawy się nie da zrobić, bo troszkę tak z taką żółtą wodą to tak nie za bardzo. I mój szalony kolega Jarząbek poszedł szukać czystej wody w poszukiwaniu kawy. Dobrze, że go nie wysłałem po mleko, bo nie wiem, kiedy by wrócił.
15: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Za 10 lat. Może nie. 3 po 7. Dawid podsiadł już teraz. Dzień dobry.

0: No już się nalało, już trzeba teraz sprzątać po tym deszczu. Liza w Radio SK2 pyszna, naprawdę też zrobiłem łyka. Czarna co prawda, ale my lubimy czarną i dobrze, bo już wspominałem słuchaczom, że jakbym cię po mleko wysłał, to nie wiem, czy byś w ogóle wrócił na program.
1: Myślisz, że to tak prosto? Zejść na dół, a później wejść na górę jeszcze
0: czyli
1: raz?
0: Czyli na którym piętrze? My jesteśmy na czwartym, tak
1: byłem na trzecim, ale jest jeszcze takie półpiętro i tam sobie zrobiłem chwilę odpoczynku.
0: A.
1: Rozbiliśmy obóz pierwszy i dopiero wtedy atakowaliśmy szczyt.
0: Dobra, dobra.
1: Czyli... Tak czy inaczej kawę przyniosłem.
0: Przyniosłeś i poszedłeś, jak to się potocznie mówi, z buta.
1: Mhm.
0: Dobrze, dziękuję ci bardzo. Zawsze to kilka kroków dla ciebie. Spójrz na zegarek, ile kroków zrobiłeś dzisiaj już? Na swój zegarek.
1: 7-10.
0: Na swój.
1: Ile? 972 kroki.
0: To nie wiem, ja nigdzie nie wychodziłem, mam 1000 ponad. Okej. Okay. 11 po 7 teraz o tym, co nowe, co dobre w Radiu SK2, bo przecież możecie na te nówki sztuki świeżynki głosować w naszej liście przebojów Gorąca Polska 20. Dziś środa, więc jeszcze jutro i pojutrze przez cały dzień możecie głosować, a wieczorem to Łukasz Zduńczyk układa wszystko w jedną logiczną całość i prezentuje wam na antenie, co żeście wybrali.
1: Łyk kabusi.
0: I mów.
1: sk2.pl i tam głosujemy. Plusik, jeżeli coś się podoba, minusik, jeżeli się nie podoba. I dzisiaj ten przekaz podprogowy puszczamy.
0: Dobrze,
1: wam.
0: A które miejsce to jest
1: numer 6 naszej polskiej gorącej dwudziestki. Oskar Cyms, bez końca, jak się wam spodoba ten kawałek, to Oskar bardzo prosi o plusiki.
0: My wiemy, że wy go tego lubicie.

0: Kupicha Piotr, bo szukałem w głowie nazwiska, bo mam film napisane tutaj na monitorze, ale to przecież Piotr Kupicha śpiewa, tak?
1: Znacie się tyle lat.
0: No właśnie, tego. Ale no bo miałem film, je zamroczyło jakoś tak, wczesna pora jeszcze, 17 po 7, ale oczywiście Piotruś, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Za chwilę Sarsa, tymczasem znowu konsekwencje rozpoczęcia roku szkolnego.
1: Tak, a że dzisiaj dzień dużego, no to o dużym porozmawiajmy. Marcin Możdżonek, pewnie kojarzycie.
0: Bardzo wysoki, 2,15 chłop ma chyba.
1: Siatkarz, nasz były mistrz chyba świata, tak się zdarza. Obecnie w politykę się bawi. Pan Marcin Możdżonek wrzucił do internetu zdjęcie, jak odprowadza syna do szkoły.
0: No.
1: I wrzucił sobie te zdjęcie z synem, jak stoją sobie przed szkołą. Syn, żeby no, dosięgnąć tatusia mniej więcej.
0: Nawet nie tak, patrzę na zdjęcie dokąd mu sięga?
1: Do pachy.
0: Do końca teraz. Krawatu. No tak, do pachy.
1: No mniej więcej do pachy, prawda? Ale musiał jednak wejść na parę stopni tam, wiesz, przy wejściu do szkoły.
0: Na parę schodków musiał
1: wejść. Parę schodków musiał zdobyć,
0: no,
1: żeby
0: No bo to jest szkoła. Nie, dobrze powiedziałeś stopnie, bo to jest szkoła. Jeszcze dobrze się nie zaczęła, a syn zdolny już zdobywa stopnie.
1: Prawda?

0: 25. Pam, pam, pam. Po siódmej. Po siódmej. Szybciutko się zbieramy i słuchamy, co inni mają do powiedzenia, bo są cały czas telefony na 726-8266. O czym dzisiaj rozmawiamy, Jarzonku?
1: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co jest fajne, jak jest duże.
0: I tak.
2: Dobry. Najlepszy duży to Krzysztof się kłania.
0: Cześć.
2: Najlepszy duży, bardzo duży to wygodne łóżko. Mhm. Wtedy można się dobrze ułożyć z żoną. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam.
1: No, a jak jeszcze między żoną a tobą na tym dużym łóżku wląduje dziecko, no. I wiem to z własnego doświadczenia. Co jest z tymi dziećmi? One zawsze w poprzek muszą
0: dzieci
1: leżeć.
0: Dzieci nawet jak są małe, ale lądują w łóżku, to są duże.
3: SK2.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie. A teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. I po reklamie.
13: Szkoła ruszyła, razem z nią na ulicę Stalowej Woli czy też Miska wrócili młodzi rowerzyści i użytkownicy hulajnóg. Kierowcy, szczególnie rano, patrzcie więc uważnie nie tylko na jezdnię, ale też na ścieżki i przejścia w rejonie szkół przede wszystkim. Rodzicom też przypominamy, żeby przed wyjściem z domu sprawdzili nie tylko, czy jest plecak, ale też, czy jest kask. A pogoda dzisiaj do takiej jazdy sprzyja, jest pogodnie, słonecznie, z temperaturą dziś do 24 stopni.
14: 7.30 newsy SK2, Anna Łobocka. S7 w Świętokrzyskiem zablokowana w kierunku Krakowa. Włączenie koło Jędrzejowa bus zderzył się z samochodem dostawczym. Łącznie autami podróżowały 4 osoby. Na miejscu pracują 3 zastępy Straży Pożarnej. Miliony unijnych euro dla Polski. To po przełomie w sprawie zwrotu pieniędzy za broń przekazaną Ukrainie. Decyzja zapadła wczoraj podczas posiedzenia unijnych ministrów obrony. Polska dostanie w przyszłym roku łącznie około 430 milionów euro. Protest w Ceucie. Kilkaset osób przed siedzibą władz demonstrowało przeciw obecności na ulicach kilku tysięcy migrantów. To osoby, które pozostały w tej hiszpańskiej esklawie w Afryce po masowym przekroczeniu granicy z Marokiem pod koniec lipca. Dzisiaj z okazji Dnia Ceuty zwołano liczne manifestacje w całej Hiszpanii.

0: Także wamy jeszcze, jak 5 minut temu wstaliśmy. 7:38.
1: Uważaj!
0: Uważaj!
1: W ukrytej kamerze. Pamiętasz, był taki program.
0: Tak. To teraz tak może być pod każdym bankomatem. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje takie zmiany, że musi być nagrywane wszystko.
1: Tak.
0: Żeby nie można było, wiesz, nielegalnie niczego robić. I też, uwaga, hit sensacja, niedowierzanie, twarzy nie będzie można zakrywać pod bankomatem.
1: Czyli będziesz musiał się szczerzyć i wyciągać pieniążki. Będziesz musiał udawać, że ci się to podoba, co wyciągasz.
0: Tak, oni to wszystko będą nagrywać, oglądać i śmiać się z nas.
1: Tak, bo to będzie jedna wielka żenada, jak oni zobaczą, ile ja z tego bankomatu wyciągam. SK2.
0: No i mandaty za zasłanianie twarzy, a my właśnie po to będziemy robić, żeby nas nie rozpoznali, że te 20 zł wyciągamy.
1: Wyciągasz 20 zł i 50 na mandat, bo sobie zakryłem chustką ryjka.

0: promieniejesz, możesz powiedzieć do takiej osoby z tego zdjęcia, o którym śpiewa Kasa w tym utworze. 12 minut do 8 nowe trendy.
1: Tak, i to bardzo dobra informacja dla mnie, dlatego że ja przygotowuję się do urlopu w przyszłym roku akurat.
0: Już się przygotowuję. No to jest idealnie na 2027.
1: Pędzel już jest kupiony, prawda? Już niedługo będę tą tackę na farbę kupował i tak dalej. Mhm. I posłuchajcie, będę malował mieszkanie, a tu się okazuje, że jak będziemy malować mieszkania w 2027 roku? Otóż paleta kolorystyczna wnętrz, tak twierdzą eksperci, pogłębia się. Odchodzimy od dominacji beżu na

0: Jak to co? No trzeba mijać klocki, które na tym, na tej podłodze leżą. Kto ma dzieci, ten wie, że do niego należy tylko kawałek podłogi. Ten właśnie pomiędzy klockami. 5 minut zostało do godziny 8. Po godziny 8 gramy w Państwa miasta. Już teraz można się zgłaszać, moi drodzy. 7268 26 826. Pod tym numerem czekamy na SMS-y od Was. Messenger też do Waszej dyspozycji. Tam też można się zgłaszać, tylko zostawiacie wtedy swój numer telefonu do siebie. A jak się dzisiaj zgłaszamy? Patrzę sobie w kalendarz. No i mamy Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. No to pochwalcie się, jaki macie talent. Tym zgłaszamy się do Państw Miast, po które gramy już po godzinie 8.
1: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
9: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie.
15: Przed szkołami w regionie o tej porze robi się naprawdę tłoczno. Sporo rodziców podwozi też dzieci samochodami. Jak zrobić to bezpiecznie i na co zwrócić uwagę przy wysadzaniu najmłodszych? O tym Paweł Grześ z podkarpackiej drogówki.
16: Od strony kierowcy nigdy nie wysadzamy, gdyż ruch trwa, nikt go nie zamknie i może dojść do tragedii. Zawsze z prawej strony, czyli po przeciwnym kierunku tym, co siedzi kierujący.
15: A pogodowo dziś w Stalowej Woli w regionie pogodnie, ze słońcem, z temperaturą do 24 stopni w ciągu dnia.
17: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Nowy sędzia Trybunału, najem krótkoterminowy i przede wszystkim kryptowaluty z aferą Zonda Krypto w tle. Do tego liczenie szabel i układanie relacji po podziale w PiS. To najważniejsze punkty pierwszego powakacyjnego posiedzenia Sejmu. Rusza dziś o 11. Czym będzie żyła polska polityka przez najbliższe 3 dni? O tym już teraz nasz reporter Michał Rawa.
18: Jutro do Sejmu powróci temat przepisów o kryptowalutach, które zawetował prezydent. Wszystko w cieniu afery Zonda Krypto. Maciej Berek prawdopodobnie zostanie wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Posłowie zajmą się też przepisami o najmie krótkoterminowym. Do tego będą zmiany wizualne, bo posłowie Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy od rozłamu w PiS-ie zasiądą na nowych miejscach na sejmowej sali.
17: Kilka dni walczył o życie w szpitalu. Niestety nie udało się uratować 15-latka potrąconego w piątek przez samochód w Zadrożu w Małopolsce. Sprawca uciekł, nie udzielając chłopcu pomocy. W niedzielę został zatrzymany, usłyszał już zarzuty. Teraz niezbędne będzie ponowne przesłuchanie kierowcy, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
19: Dlatego, że już to nie jest spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tylko spowodowanie śmierci tego poszkodowanego.
17: 26-letni sprawca wypadku przyznał się do winy, ale tłumaczył, że jechał prawidłowo i nie zauważył zobaczył idącego poboczem chłopca, grozi mu 12 lat więzienia. Będzie film, warsztaty i wiele innych atrakcji. Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach zaprasza na dzień otwarty, mówi dyrektor obserwatorium Dominik Pasternak.
0: Możemy obserwować tutaj jakieś gromady gwiazd, gwiazdy podwójne, wielokrotne, mgławice, galaktyki, satelity.
17: Planetarium zaprasza dzisiaj między 15 a 19.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: SK2 Sport.
17: Dziś kolejne mecze pierwszej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Wczorajsze spotkania przyniosły sporo niespodzianek. Już na tym etapie z rozgrywek odpadły Legia, Wisła Kraków i Zagłębie Lubin. W środowych spotkaniach najciekawiej zapowiada się starcie Widzewa z Koroną Kielce. Sporo grania szykuje się też w Nowym Jorku. Dziś można się spodziewać dokończenia przerwanych przez deszcz spotkań Magdaleny Fręch i Magdy Linet. Późnym wieczorem na kort powinien wyjść też Kamil Majchrzak, który w drugiej rundzie zagra z Valentinem Waszerotem. Wieczorem zaplanowano także mecz Huberta Hurkacza z Benem Scholtonem.
14: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: 3 minuty po 8, dzisiaj ten dzień pozyskiwania talentów światowy, nie?
23: I tak się pytaliśmy was właśnie do państw miast, jakie wy macie talenty. Ja się zastanawiałem, jaki ja mam talent.
22: Masz,
23: Mam talent. Mam taki talent, na przykład mam taką umiejętność zmęczenia się, bez robienia czegokolwiek.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
23: Ja po prostu jestem męczący typ.
22: Okej, masz też talent do otwierania lodówki o 2 w nocy.
23: Też.
22: Tak,
23: też.
22: Żeby żona nie usłyszała.
23: Nie, ona ma talent, ona zawsze słyszy.
22: Tak? Zawsze słyszy.
23: Odkręcam słoik z majonezem, patrzę za siebie, patrzę, ona stoi przy mnie już. Mój anioł stróż.

0: Jak ciebie nie było, to Sylwia Grzeszczak poczyniła ten nowy utwór. Podoba ci się?
1: Bardzo mnie się podoba. I jakie piękne ma nazwę. Mango.
0: Mango.
1: Tak jak lody.
0: Tak jak tyle zakupy.
1: Na przykład.
0: 10 minut po 8.
1: Uważajcie na aplikacje randkowe, jak chcecie kogoś poznać, to raczej w realu, a nie przez ten smartfona, bo można się nieźle przejechać. Tak jak pani pewna.
0: Z Trójmiasta.
1: Z Trójmiasta, która poznała przez aplikację randkową pana pewnego i później się okazało, że ona go zaprosiła do siebie na chatę.
0: Mieszkali razem, nie?
1: A z chaty wyparowało biżuteria o wartości 50 tysięcy złotych.
0: Także...
1: Pana capnęli, prawda, oskarżyli go, no i będzie miał teraz nieprzyjemności. Tak to się kończą randkowanie przez internet.
0: Nie zawsze, ale ogólnie trzeba uważać na te internetowe miłości, bo to zmora wszystkich związków w dzisiejszych czasach. W aplikacji przesuwają w prawo, a majątek podkradają na lewo. Eska.

0: Taki duecik na antenie Radia SK2, 16 po 8 pora na kolejny duecik do wygrania czegoś fajnego.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Tylko jedyny problem jest taki, że z tego duetu jedna osoba wygrywa, a
4: prezent
0: nagrodę
4: marzeń,
0: główną,
4: a druga osoba wygrywa prezent od Radia SK2, czyli więc w końcu każda wygrywa.
0: Różne rzeczy się wygrywa po prostu, o to chodzi. Asia, Łukasz, cześć.
5: Siemanko.
6: Siemanko.
0: Jesteście w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, a po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto w ten sposób ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Czy wszystko jest jasne?
5: Jasne. Powodzenia, Łukasz.
6: Również powodzenia.
0: I również jasne, tak?
4: No to jak.
0: Dobrze, Asia zacznie.
4: W prawo czy w lewo?
5: W prawo.
4: W prawo. Koło naprawione, zobacz jak chodzi.
0: Nie chwal dnia, bo wiesz, koło naprawione.
5: Dzisiaj naprawione.
0: A tu buch, znowu się zepsuje. Litera ostatnia zdradliwa alfabetu.
4: Wow, literka Z.
0: Litera Z, 20 sekund, uwaga.
4: Państwo.
5: Zambia.
4: Miasto.
5: Zamość.
4: Znana postać.
5: Zorro?
4: Roślina?
5: Złocień.
4: Kolor?
5: Złoty.
4: Zawód?
5: Zegarmistrz.
0: No zaliczymy tego zegarmistrza.
4: Tak, przecież
0: jeszcze
4: na bardzo dużym tym, ale tak jest. Szósteczka
0: co
4: jest.
0: To, co to złoczyn?
4: Nie złoczyn, tylko złocień.
0: A złocień, ja usłyszałem
4: to
0: złoczyn.
4: To jest taki zły cień.
0: Złocień,
4: ale roślina.
0: To jest roślina,
4: no.
0: Jak tak ona wygląda? Kwiatek taki.
4: No, różowa.
0: No dobra, różna, pewnie różne kolory ma, bo
4: nie,
0: ja tu
4: biało
0: widzę
4: jakaś. Nie, no jest złocień, oczywiście, dobrze, że jest złocień. Dobrze, zaliczamy, jest,
0: Asia,
4: wszystko dobrze.
0: Sześć. Na szóstkę jesteś dzisiaj, w drugi dzień roku szkolnego. W drugi, dobrze. Mówię. Dobra, Łukasz.
6: Halo. Tam poległem przy jednym.
0: Co jesteś?
4: Ty, o, Łukasz,
6: ja
4: podobno
6: poległem przy jednym.
4: Ale spokojnie, Łukasz, ty jeszcze nie odpowiadasz, jeszcze ci literę nie wylosowaliśmy.
0: Dobrze, że to jest tak zrobione, że wiesz, że najpierw jeden odpowiada, później drugi. Dobra, Łukasz, spokojnie, w prawo, w lewo kołem?
6: W prawo,
0: proszę bardzo.
4: To jest ciekawe.
0: Teraz będziesz miał 20 sekund i dla ciebie będzie inna literka. Zobaczymy, na jakiej się koło zatrzyma. Chyba, że zatrzyma się... Prawie na tej samej się zatrzymało, ale nie. Joker. Joker dla ciebie, więc możesz wybrać sobie literę.
4: Sam sobie
0: z pominięciem litery Z, bo Z miała Asia.
6: Tak jest.
4: Czyli co wybierasz?
6: Literę B.
0: B. Druga litera alfabetu. Litera B. 20 sekund. Uwaga, państwo.
6: Belgia.
0: Miasto.
6: Brukela.
0: Tytuł filmu. Nie wiem, czy powiedziałeś tytuł filmu, czy coś pod nosem mówisz.
4: Głośny, wyraźnie.
6: Myślę.
4: Taki...
6: The Holder.
0: Jak?
6: The Holder.
4: No dobra, ja myślałem, że...
6: Beverly Hills,
4: dobra, okej, zaliczam. Beverly Hills zaliczam, nie będzie.
0: No ale wiem, czemu zaliczasz.
4: Czemu zaliczam?
0: No bo policzyłeś, ile ma Asia i widzisz, ile ma Łukasz.
4: Myślisz, że ja tak szybko liczę? Co ty?
0: Chciał ci dać trzy na szynach po prostu, wiesz?
4: No.
0: Łukasz, Jarząbek chciał ci dać trzy na szynach.
4: Dobra,
0: i...
4: truja ode mnie, masz.
0: Masz trzy na szynach, Asia ma sześć, więc do Asi trafia prezent marzeń o wartości 500.
5: Dzięki.
4: A do Łukasza trafiają prezenty oczywiście od Radia SK2. No i tak my się tutaj bawimy, moi drodzy, codziennie po godzinie 8.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: 24 minuty po 8. Gorąca para polskiego show biznesu ostatnich dni to oczywiście Michał Wiśniewski i Mandaryna.
1: Tak, Michał Wiśniewski ma płomienne włosy, pomiędzy nimi płomienna miłość, więc jest gorącą
0: parą. Wrócili do
1: tak.
0: siebie po latach. Są też nagłówki w internecie, że podzielili się już radosną nowiną po powrocie.
1: Coś tam się rodzi.
0: Coś tam się rodzi. Nowy utwór, wszystko w swoim czasie, ma na dniach zostać wydany, więc oczywiście czekamy na niego. Ale my też spoglądamy na naszą stronę, bo też opisujemy relacje Mandaryny z Michałem Wiśniewskim, ale też ich bolączki. Na tak. sk2.pl o czym poczytamy?
1: Mandaryna narzeka na bolesne ślady. Po treningach w tańcu z gwiazdami, bo się przygotowuje do tańca z gwiazdami, jak mówi, zainwestowała w plastry i tu jest cytat z Mandaryny. Ja mam cały kontener plastrów, naprawdę. Mam plastry na plastrze. Polecam takie silikonowe, gdybyście sobie zrobili mocne odciski. Świetne plastry, bo naprawdę dają radę te plastry.
0: No i naszym zdaniem, zamiast kupować kontener plastrów, Mandaryna powinna wziąć po prostu z Michałem Wiśniewskim ślub.
1: I to jak najszybciej! Jak najszybciej! Bo do wesela się zagoi.
2: SK.

0: atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. I po reklamie.
9: Środa w Stalowej Woli w regionie zapowiada się spokojnie i bez pogodowych niespodzianek. Z każdą godziną będzie coraz cieplej. Przed południem temperatura przekroczy 20 stopni, a po południu dobije nam tak do 24-25. W ciągu dnia słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale deszczu w prognozach nie mamy. Wieczorem też spokojnie i całkiem ciepło, więc początek września na razie bez jesiennego chłodu i bez parasoli i oby jak najdłużej.
10: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar w Pabianicach. Nie żyje jedna osoba. Ogień pojawił się w nocy w komórkach lokatorskich przy ulicy Wspólnej i zagrażał pobliskiemu budynkowi mieszkalnemu. Na miejscu pracowały 4 zastępy straży pożarnej. Za niespełna miesiąc Kraków znów będzie wybierał prezydenta. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. 6 najważniejszych uczestników wyborczego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17.00 odbędzie się debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej informacji na se.pl. Dawid Szulczek zastąpił zwolnionego Dawida Kroczka w roli trenera Rakowa. 36-letni szkoleniowiec ostatnio był jego asystentem w zespole z Częstochowy.

0: 23 minuty zostały do 9, to oczywiście grupa Kombi w Radiu SK2. My tutaj powrót do przeszłości musimy uskutecznić, więc czekam na sygnał. Oto i on.
1: No to cofamy się. Cofamy się, moi drodzy, w czasie dzisiaj do pięknych lat 2017.
0: 2017? Jak to brzmi? Dobra, 3 plus 6 to jest 9. 9 lat temu i w ogóle nie u nas się coś działo, ale też ciekawie.
1: Ale się działo.
0: Posłuchajcie.
1: W czeluści archiwum naszego wygrzebaliśmy taki oto tajemniczy tytuł. Uwaga. Dostali mandat za oddawanie moczu do morza. Astronomiczna kara we Włoszech.
0: Dwóch turystów zostało ukaranych niezwykle dotkliwymi mandatami. W środku nocy, gdy wracali z imprezy, postanowili zatrzymać się na plaży i udać się za potrzebą do morza, pisał 2 września 2017 roku portal o2.pl.
1: Obaj mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości ponad 3000 euro, czyli około 14 tysięcy złotych. Nie wiedzieliśmy, dokąd pójść. Wszystkie bary były już zamknięte. Myśleliśmy, że nikt nas nie widzi, a zrobienie tego w morzu wydawało się najbardziej naturalne, komentował jeden z mężczyzn.
0: Myśleli, że ich nikt nie widział, a tu jednak ktoś ich widział. Chłopaki wpadli wręcz na gorącym uczynku.
1: No może nie na gorącym, ale na pewno na ciepłym.

0: Ja chcę, panie szefie, ja chcę więcej.
1: A, od szefa chcesz więcej, ale od słuchaczy też masz więcej, bo są pytania, prośby od nas. Znaczy od was.
0: Telefony są, tak?
1: Tak.
0: Wysłuchamy? Dawaj.
2: Dzień dobry. Słucham państwa radia od 3 lat i chciałam się zapytać, co trzeba zrobić, co muszę zrobić, żebym mogła wkręcić mojego brata. Dziękuję. Czekam na odpowiedź.
0: Pytanie zrozumiałem, odpowiadam.
1: Proszę.
0: Są dwie opcje. Można na przykład brata złapać za rękę i chodzić
1: biegać
0: dookoła. Tak, brat się wtedy zakręci. To jest jedna opcja. Ale jest też opcja łatwiejsza. Można wejść na sk2.pl i tam jest taki formularz w zakładce Wygraj. Kamil Nosal wkręca w Radiu SK2.
1: Tak, nasz łysy kolega, który nie boi się używać telefonu i umie czarować tak słowem, że każdego wkręci po prostu. A efekty później słyszycie na antenie praktycznie co dzień.
0: Tak więc, droga pani słuchaczko od 3 lat, sk2.pl, tam proszę kierować swoje kroki i się zgłaszać i być może Kamil Nosal wybierze pani brata do wkręcenia, jeżeli jest, ma dobrego gwinta oczywiście, prawda?
1: On ma gwinta.
0: Ma gwinta?
1: Ma gwinta, widziałem, chodzi z gwintem cały czas w kieszeni, nie rozstaje się z nim. SK2. Znaczy Nosal czy brat?
0: No brat musi mieć dobrego gwinta.
1: A brat musi, tak. To brata nie znam tej pani. Wiem, że Nosal ma gwinta, bo to jest gwint zewnętrzny i wewnętrzny, wiesz?
0: Zaś to wszystko ma.

0: Jak to będziesz świętował mi teraz, powiedz, ten dzień dużego rozmiaru? Idziesz do sklepu szukać kolejnej XXXXL?
1: Absolutnie nie, ale dużego kebaba chętnie dzisiaj uczczę.
0: Na przykład. Jakiś duży obiad z trzech dań na przykład złożony można
1: bo
0: też...
1: Bo dzisiaj, moi drodzy, mamy dzień dużego rozmiaru, prawda? Tak.
0: Ty powinieneś w ogóle docenić miejsce, w którym pracujesz.
1: Że to tutaj?
0: Tak, to tutaj.
1: SK2?
0: Tak.
1: Dlaczego?
0: To jest jedyna SK, w którą wchodzisz.
2: SK.

0: mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
1: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam, Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
9: I po reklamie.
10: Co nas czeka dzisiaj w pogodzie? Przede wszystkim całkiem przyjemna temperatura w Stalowej Woli czy też Nisku. Przed południem będzie już ponad 20 stopni, a najcieplej zrobi się oczywiście po południu. Będzie tak do 24-5 kresek na naszych termometrach. Do tego trochę słońca, trochę chmur i bez deszczu. Tego w prognozach na szczęście nie mamy. I z tego, co widzę, w kolejnych dniach będzie bardzo podobnie, więc początek września jak na razie na plus.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Nocna eksplozja w Niemczech. Do wybuchu doszło na kolejowym dworcu głównym w Augsburgu. Dwie osoby zostały niegroźnie ranne. Jak ustaliła policja, w budynku eksplodował nieznany przedmiot. Na stacji uszkodzone zostały okna. Przyczyna wybuchu nie jest na razie znana. Pilot sam zgłosił się na policję. Wszystko po tym, jak w Tarnobrzegu zerwał śmigłowcem linię energetyczną. Chodzi o 56-letniego mieszkańca powiatu tarnowskiego, mówi Agnieszka Wilk z policji.
12: Na szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
11: Zerwana linia energetyczna była wyłączona z użytkowania ze względu na prowadzone prace. Marcin Horała, kandydatem na wicemarszałka Sejmu, posła na dzisiejszym posiedzeniu zgłosi klub Rozwój Plus, stworzony przez dawnych polityków PiS z Mateuszem Morawieckim na czele. Te informacje potwierdził w rozmowie z Markiem Balawajdrem poseł klubu Szymon Szynkowski-Welsenk.
13: Dzisiaj zostanie to ogłoszone.
14: A rozmawiacie z klubami, żeby poprzeć waszego kandydata?
13: Najpierw trzeba zgłosić.
14: Z innymi, no tak, ale to...
13: I oczywiście będziemy rozmawiać. Tak, dzisiaj będziemy o tym rozmawiać.
11: Polityk nie wykluczył również wspólnych list z Prawem i Sprawiedliwością w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
15: SK2 News, Stalowa Wola.
10: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli trwa uruchamianie nowych tablic informacji pasażerskiej. Na razie poprawne dane w czasie rzeczywistym pokazuje 5 z planowanych 16 ekranów. Pozostałe są jeszcze konfigurowane, dlatego wyświetlane na nich rozkłady mogą być błędne. Nowy nabór dla seniorów w Stalowej Woli. MOPS rozdaje bezpłatne paski bezpieczeństwa z całodobową teleopieką. Mogą je otrzymać osoby po 60 roku życia, które mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem, szczegóły na stronie MOPS-u.
16: 9:02 na zegarach, tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry i dobrze się składa, bo ja czekam dzisiaj sobie na paczkę, a tu kurier od Krzyśka Zalewskiego. No to trzeba wpuścić, po co ma czekać?
17: No to gramy.

0: Dobrego polskiego rocka. Human i Polski, gramy wam w Radiu SK2. No, mocno swoich rodziców zaskoczył też 15-latek z Kępna, tak mocno rockowo. Weekend chłopak bez ich wiedzy wybrał się na przejażdżkę luksusowym Mercedesem Maybachem, wartym ponad 1,5 miliona złotych, no i jak łatwo się domyślić, wjechał nim w barierki na ekspresówce. Nastolatkowi nic się nie stało, auto rozbite, ale nikomu innemu też krzywdy nie zrobił, bo to była noc. Sprawa jednak trafi do sądu rodzinnego. Ja muszę przyznać, że chłopak miał naprawdę wielkie szczęście, bo próbując zabić wakacyjną nudę, udało mu się nie zabić siebie tak przy okazji.
1: SK2.

Ten wehikuł czasu zaczniemy od cytatu z autora tekstu pewnego wielkiego przeboju Anny Jantar, czyli Bogdana Olewicza. Pomysł tej piosenki był taki, aby stworzyć próbę realizacji także dźwiękowej i aranżacyjnej nagrania w amerykańskim popowym stylu. Z dużym aranżem, z bardzo ładnymi pogłosami, chórkami. Tam wszystko miało być dopieszczone i coś takiego się stało. Mowa o utworze Moje jedyne marzenie, do którego melodię napisał Jarosław Kukulski. Czy faktycznie udało się oddać muzycznie tego amerykańskiego ducha popu? Posłuchajmy. Anna Jantar już teraz w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2, BRO i Wychowany w Polsce. Za nami kawałek tym bardziej robi wrażenie, jak człowiek wie, że Jakub wraz z ekipą pokonali 7000 kilometrów w 3 tygodnie, żeby nakręcić teledysk i zajrzeć do dosłownie każdego naszego województwa. Wszystko po to, by pokazać, że naprawdę warto zwiedzać nasz kraj, bo wszędzie znajdzie się coś ciekawego. Bardzo polecam zerknąć, a jak chcecie docenić ten kawałek, to sk2.pl, klikacie tam w ikonkę serduszka i oddajecie głos na BRO w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Tu Twoje Radio, budka Suflera, tuż przed godziną 10 w Radiu SK 2. Gramy Wam najlepsze polskie hity, a czego najchętniej z głośników słucha jeden z wokalistów budki Suflera, czyli Krzysztof Cugowski, którego słyszymy teraz na antenie. No, przede wszystkim brzmienia bluesowe i soulowe, co też czasem słychać w jego solowych projektach. Bardzo chętnie opowiadamy Wam o polskiej muzyce. To absolutnie się nie zmienia. Przed nami newsy punktualnie o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
1: I po reklamie.
7: Środa rozkręca nam się całkiem przyjemnie. W Stalowej Woli czy też Nisku temperatura w tej chwili wynosi średnio 17 stopni, ale szybko będzie rosła. Już przed południem przekroczymy 20, a po południu termometry pokażą tak do 24-5 stopni. Słońce będzie dziś dzielić niebo z chmurami i z czasem tych drugich zacznie przybywać. Większa zmiana dopiero wieczorem, wtedy możliwy jest niewielki przelotny deszcz i to też nie wszędzie. Właśnie nam się pojawił w prognozach.
8: Jest 10. News SK2. Anna Łobocka. Jest przełom w sprawie morderstwa kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Policja zatrzymała mężczyznę, który może być sprawcą, ale nie zdradza na razie więcej szczegółów. Przypomnijmy, ciało 49-letniej kobiety znalazł w piątek po południu w lesie koło osiedla Żabieniec Przechodzień. Do sprawy będziemy wracać w naszych kolejnych newsach. Nie ma informacji, by wśród ofiar i rannych byli Polacy, mówi rzecznik MSZ-u. To po wypadku autokaru w Egipcie, w którym zginęło 16 osób, 28 zostało rannych. Szczegóły zna nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, gdzie doszło do tego tragicznego zdarzenia?
9: W południowej części Półwyspu Synaj, dokładnie na trasie między Dachabem a Nuwajbą, dwoma popularnymi kurortami nad Zatoką Akaba, na północ od Sharm el Sheikh. To bardzo popularny region wśród turystów z całego świata. Według informacji przekazanych nam przez MSZ, jeśli chodzi o uczestników w wypadku, cytuję, są informacje o innych nacjach, o Polakach nie ma dotychczas mowy. To drugi duży wypadek autobusowy w Egipcie w ciągu niespełna miesiąca. Trzy tygodnie temu w prowincji Ismailla zginęło 15 osób, a 32 zostały ranne.
8: Studenci nie mają gdzie mieszkać. Tak wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
10: Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
11: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
10: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
12: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
10: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
8: A nowy rok akademicki rusza 1 października.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak, pilot śmigłowca, który w poniedziałek zerwał linię energetyczną w Tarnobrzegu, sam zgłosił się na policję. To 56-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego.
13: Na szczytną wykonywane są czynności, a policjanci ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia.
7: Mówi Agnieszka Wilke z tarnobrzeskiej policji. Na razie nie wiadomo, co grozi mężczyźnie. 35 nauczycieli ze stalowowolskich szkół i przedszkoli zdobyło awans zawodowy. Wszyscy pomyślnie zdali egzaminy.
0: Ja pamiętam te czasy, jak się żartowało, że student je chleb posmarowany nożem. Ja widać, no niewiele się w tej kwestii zmieniło. Za to u nas, słuchajcie, na bogato. Zespół Baim, Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Not

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To załoga G od zespołu Hurt. Tu Radio SK2, a ja teraz o innej załodze, załodze Z, czyli złodziei. Ruszył proces szajki z Podlasia, która kradła, no jak to ładnie nazwali w informacji, żywy inwentarz, słuchajcie, czyli byki i krowy. Podjeżdżali na pastwiska, jak nikt nie patrzył, to ładowali zwierzaki do wana, a potem sprzedawali paserom. Straty oszacowano na 50 tysięcy złotych. Złodziejom grozi do 10 lat więzienia. To może tak, żeby mieli nauczkę, żeby te karę też odbyli wciśnięci razem do wana na przykład, ja myślę, że mućki i byczki ucieszyłaby taka sprawiedliwość.
1: SK2.

0: A co, jak wejdziemy na ten falochron? Zespół Emigranci na falochronie w Radiu SK 2, chociaż no wiadomo, że nie wolno absolutnie wchodzić, bo czeka nas mandat, a może nawet i jakaś czarna dziura czy materia. A z tą czarną materią jest tak, że naukowcy z amerykańskiego Stanford ogłosili, że dostali sygnał z kosmosu, że takie rzeczy mogą sobie latać tam gdzieś w przestrzeni, że czarna materia gdzieś tam jest. I to jest, słuchajcie, wielka naukowa sprawa, tylko że naukowcy muszą jeszcze potwierdzić, czy ta czarna materia w kosmosie to ta sama, którą każdy z nas ma w swojej pralce w domu. Wiecie, to ta, co pożera nam skarpetki po każdym praniu.
1: SK2. Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Solent Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije! Zgarnij okazję 70% taniej!

0: kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
1: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: To będzie ostatnia reklama.
3: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: I po reklamie.

0: Zawsze tytuł tego hitu od zespołu Warrior Smunx i Kasi Stankiewicz był mocno zagadkowy. Przed epoką wstydu, tak ta piosenka się nazywa, ale ja się pytam, jakiego wstydu? Niech się wstydzi ten, kto widzi. Niech się nie wstydzi ten, kto usłyszy newsy punktualnie o godzinie 11, bo to przed nami w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: I po reklamie.
15: Robi się coraz cieplej. W Stalowej Woli, Nisku, Pysznicy czy Bojanowie mamy już średnią 20 stopni, a to dopiero początek. Po południu dobijemy tak do 24-5 stopni, więc szykuje nam się bardzo przyjemne, ciepłe popołudnie. A nad głowami dzisiaj słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale w ciągu dnia deszczu nie widać. Dopiero wieczorem może przelotnie popadać, ale to nie wszędzie. Do tego w prognozach deszcz mamy też jutro o poranku.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Wybuch i dwie osoby ranne. Na początek wyjaśnienie niebezpiecznego zdarzenia w niemieckim Augsburgu. Do eksplozji granatu doszło w przejściu wewnątrz głównej stacji kolejowej. To jeden z najważniejszych punktów przesiadkowych w Bawarii na południu Niemiec. Najnowsze doniesienia z Augsburga zbiera nasz reporter Michał Rawa.
16: Zgadza się, dzień dobry. Miejscowa policja przekazała, że do wybuchu doszło nad ranem. Eksplodować miał ręczny granat. Ranni to 17-latka i 18-latek. Prawdopodobnie nie byli celami ataku, który został przeprowadzony przed tureckim jubilerem. Według niemieckich mediów policja bada wątek porachunków mafijnych, a sam dworzec miał nie być celem ataku.
0: Najnowszy komunikat policji mówi o tym, że podejrzany kolejny przedmiot znaleziony przez policję już po eksplozji okazał się nieszkodliwy. Dworzec został właśnie ponownie otwarty. Kierowca, który spowodował tragiczny wypadek pod Częstochową, został w nocy przesłuchany. To nasze najnowsze ustalenia. Jeszcze dziś w tej sprawie głos zabierze prokuratura. Kierowca niebawem może usłyszeć zarzuty. Przypomnijmy, wczoraj tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Zginęły 4 osoby. Ze szczegółami nasz śląski reporter Przemek Kopiejka.
17: W wyniku wypadku zginęły 4 osoby w wieku od 20 do 62 lat, a 4 kolejne w stanie ciężkim trafiły do szpitala. Mężczyzna kierujący zestawem pojazdu pojazdów nie odniósł obrażeń. W chwili zdarzenia był trzeźwy, pobrano mu krew do badań. Przejazd autostradą A1 w stronę Gliwic został udrożniony wczoraj wieczorem.
0: Katastrofa w Turcji. Zderzyły się tam dwa statki handlowe. Do wypadku doszło w nocy na Morzu Marmara u wybrzeży Stambułu. Z jednym ze statków nie ma kontaktu. Trwa akcja ratunkowa. Obie jednostki płynęły pod turecką banderą.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Na stalowowolskie skrzyżowania wracają sekundniki. Po półrocznej przerwie znów działają na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II Sken, a w najbliższych dniach mają wrócić także na skrzyżowania z Chopina i Okulickiego. Uczniowie z gminy Jeżowe nie muszą martwić się o dojazd do szkoły. Także w tym roku szkolnym mają zapewniony transport do 5 placówek w Starym Narcie, Cholewnianej Górze, Jacie Jeżowem, Kameralnym i Groblach. Godziny przejazdów są dopasowane do planów lekcji.
18: Mamy 11:02, tu Radio SK2, a dziś w kalendarzu dzień pozyskiwania talentów. Może ktoś z Was odkryje w sobie nową pasję i zostanie pozyskany. Nie wiem, jak to się odbywa, ale wiem, że przed nami godzina z samymi talentami. Orkiestra Męskiego Grania Mrozu, Igo, oni przed nami. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Zegar, jaki jest. Każdy widzi, a dzięki Edycie Bartosiewicz także i słyszy. Tutaj Radio SK2, nie zegar, ma nowe podejście do szczoteczki do zębów. Zaprezentował jeden z wielkich koncernów, który produkuje różnoraki sprzęt do domu. Aż człowiek musi sobie pomyśleć, ile technologii i nowinek da się w ogóle zmieścić w tym patyczku z włoskami, którym codziennie myjemy zęby. A no sporo, bo w inteligentnej szczoteczce do zębów jest kamera uzbrojona w sztuczną inteligencję, która wykrywa niedoczyszczone miejsce i dodatkowo ostrzeliwuje te miejsca specjalnym strumieniem wody. W ogóle co za czasy. Kiedyś do zębów wystarczał po prostu kawałek sznurka, a dzisiaj potrzebujemy 16 milionów linijek kodu i technologii z NASA, żeby usunąć z jedynki resztki szczypiorku ze śniadania. SK

Mówi się, że z rodziną to najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciach, choć historia pewnego wielkiego przeboju zespołu Baim przeczy tej tezie. Skomponował go brat Beaty Kozidrak, Jarosław, który wraz z siostrą współtworzył ten zespół, a słowa napisała sama Beata. Letni przebój zajął drugie miejsce w konkursie debiutów podczas festiwalu w Opolu w 1978 roku. Przed nami Piechotą do lata i zespół Baim.

0: To nowość od Wiktorii w Radiu SK2, co mi tam? I tak samo chyba powiedział 42-letni mieszkaniec Mławy, który zapalił papierosa w toalecie samolotu lecącego z Polski do Egiptu. Na lotnisku oczywiście już czekały na niego służby. Teraz pan będzie musiał zapłacić słony mandat, bo 500 euro to prawie tak jak z tym dymkiem puścił też i kilkaset euro. Bardzo łatwo mu przyszło.
1: SK2. Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
8: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Teraz

0: Widzieliście, że Edyta Górniak dostała piosenkę od Kylie Minogue. Taki prezent nasza piosenkarka otrzymała w 96 roku. Singiel nosił nazwę Love is on the Line i został wydany w 4 wersjach. A nie byłoby to możliwe, gdyby rok wcześniej nie ukazał się świetnie odebrany debiutancki album Dotyk. A za nami singiel Dotyk z tejże właśnie płyty. Taka garstka ciekawostek dla Was tuż przed południem. Przed nami newsy Radia SK2.
1: Reklama.
2: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołu Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

0: Co po tym Komax?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
4: Nowy sezon Top Model już dziś o 21:30 w TVN.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: I po reklamie.
8: Południe w stołowej Woli w regionie mamy tak średnio 21-22 stopnie, a po południu zrobi się jeszcze cieplej, bo temperatura wzrośnie nam tak do 24, miejscami do 25 stopni i to będzie maks na dziś. A na niebie trochę słońca, trochę chmur, ale przez większą część dnia zostanie sucho. Jednak w prognozach na późne popołudnie i na wieczór mamy przelotne opady deszczu, miejscami może też silniej powiać, do tego szybki spadek temperatury wieczorem.
9: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zatrzymano go obok miejsca zbrodni. W rękach policji jest 19-latek podejrzewany o brutalne zabójstwo w Kędzierzynie Koźlu. W piątek w lesie na przedmieściach znaleziono ciało 49-latki. Ofiara wyszła na spacer z psem. Więcej wie Mateusz Chłystun. Jak doszło do zatrzymania?
10: 19-latek sam przyszedł do lasu, w którym wcześniej miał dokonać zbrodni. To miejsce obserwowali policjanci, którzy zatrzymali mężczyznę. Odpowiadał rysopisowi wytypowanemu wcześniej na podstawie monitoringu z okolicy. Miał ze sobą plecak, a w nim prawdopodobne narzędzie zbrodni.
11: Wewnątrz plecaka ujawniono bowiem ślady, które pozwalają wnioskować, że mogłyby zostać pozostawione przez krew.
10: Przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar. Zatrzymany nie usłyszał jeszcze zarzutów. Według śledczych może on mieć związek z jeszcze jednym napadem, do którego doszło w ostatnim czasie. Tymczasem wiele wskazuje na to, że zamordowana w lesie na przedmieściach Kędzierzyna Koźla 49-latka była przypadkową ofiarą.
9: Przepychanki, okrzyki i mundurowi w akcji. Gorąco w Poznaniu. Dziś kolejne eksmisje na likwidowanym osiedlu maltańskim. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi. Trwa protest obrońców osiedla. Na miejscu duże siły policyjne do zabezpieczenia eksmisji.
12: Raz, dwa, trzy, cztery. Są kurią do cholery.
13: Eksminowanie ludzi na ulicę. W kraju, który jeździ na wyloty 20 najbogatszych krajów świata, to jest skandal.
9: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. Ma tam powstać około 2000 mieszkań. Szczecinek pyta, co z egzaminami na prawo jazdy. W mieście ma powstać 19 już rondo. Zostanie przez to tylko jedno skrzyżowanie ze światłami, a to niesie spore ryzyko związane z egzaminami.
14: Jednym z zadań egzaminacyjnych, która osoba zdająca musi wykonać, jest przejazd przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Więc to jest ważny element, żeby takie skrzyżowanie było w mieście, w którym odbywają się egzaminy.
9: Mówi Łukasz Wojewódzki z Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie. Budowa ronda w centrum Szczecinka dopiero się skończyła, a kolejne na wylocie jest już w budowie.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Elektryków w Stalowej Woli będzie jeszcze więcej. Miejski Zakład Komunikacji kupi 5 nowych autobusów. Wśród nich znajdą się 2 12-metrowe pojazdy oraz 3 duże 18-metrowe przegubowce. Te ostatnie mają wyjechać na najbardziej zatłoczone linie w godzinach szczytu. W niedzielę w Stalowej Woli kolejny weekend dla zdrowia. Od 15 na Centralnym Placu Zabaw będzie można bezpłatnie zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, a także skorzystać z wielu porad.
15: Dostałem ciasteczko z wróżbą od Kasi. Zostawiła mi tutaj na pożegnanie, jak wychodziła ze studia.
16: No i otworzyłeś już?
15: Nie, dopiero otwieram, poczekaj. Wiem, że też jesteście ciekawi, co tu jest napisane. Takie niespodzianki są fajne, powiem wam. No. Uwaga! Każdy wysiłek ma znaczenie. No to w takim razie, cokolwiek teraz robicie, czymkolwiek się teraz zajmujecie, pamiętajcie, to ma znaczenie, robicie to na medal, jesteście w tym najlepsi.

0: a ty owoce naszej pracy zerwie szef. A potem my będziemy widzieć kolejne zera na koncie, piersi bałkanica.
1: Bałkańska w żyłach płynie krew.
0: Kowalski, witajcie w SC2.

0: Nasza wróżka kłamczuszka Magda FM Westy2 i jej kłamstewko, a teraz Kamil Noselek, który też lubi kłamać i to jak dziecko Westy2.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Tak, czyli dotelefonowałam się do pani Natalii. Mamy od Alicji, bo ze żłobka do pani telefonuje.
3: Tak.
2: Przetrawiona Iwona internetka. Proszę pani, na liście od pani dyrektor mam dziecko. Jak możemy, proszę pani, się domówić z bio, ponieważ jesteśmy na etapie podpisywania nowej umowy. Dałaby pani radę nauczyć dziecko, czy jakoś inaczej to chcemy zrobić?
3: To znaczy, co mam nauczyć dziecko?
2: No postępowania z bio, bo jeżeli nie doje, to trzeba będzie to bio zutylizować.
3: No ja nie wiem, ile córka będzie w stanie zjeść tego, więc ciężko mi powiedzieć.
2: Nie, my mówimy o tym inaczej, proszę pani, tak. Pani mnie nie zrozumiała. Mówimy o tym, że jeżeli dziecko coś nie zje, to trzeba, tak, proszę pani, wyrzucić do bio.
3: No to proszę wyrzucić do bio.
2: Proszę tego nie cedować na nas, proszę pani, bo my nie mamy podpisanej umowy, jeśli chodzi o to odpady.
3: No dobrze, to co, ja mam zabierać to jedzenie?
2: Chodzi o to, proszę pani, czy dziecko samo sobie zrzuci do woreczka i
3: na
2: później...
3: Na pewno sobie nie wyrzuci do woreczka.
2: Bo jest też druga opcja, jeżeli pani tego dziecka nie nauczy, no to mogą ciocia, proszę pani, do kieszonek dawać.
3: No to ja mam odbierać dziecko brudne, żeby ktoś mi jedzenie dziecka do kieszonek wsadzał?
2: Dlatego wcześniej dzwonię, proszę pani, czy jest możliwość, żeby dziecko nauczyć?
3: No przecież nie nauczę rocznego dziecka, żeby dojadało wszystko na już, albo sobie samo do woreczka pakowało.
2: A do kieszonek dałaby pani radę nauczyć?
3: No jak do kieszonek jedzenie pakować?
2: No to jest najszybsze, proszę pani, bo jeżeli do woreczka nie spakuje, a ciocia też tego nie spakuje, no to do kieszeni, proszę pani, to najszybciej będzie może.
3: Jak ja mam roczne dziecko nauczyć, żeby jedzenie pakowało do kieszeni?
2: A do woreczka?
3: Mam nauczyć dziecko, żeby pakowało jedzenie do kieszonek, do ubrań i wracało do domu brudne.
2: Proszę pani, to jest
3: pani
2: kwestia, to jest kwestia tylko, proszę pani, ja wiem, 2-3 miesięcy, a później mamy już umowę z miastem na wywóz bio.
3: No to proszę tą umowę załatwić sobie wcześniej, no przecież nie będę dziecka uczyć, żeby brudne jedzenie pakowało do ubrań i potem tak mi wychodziło ze żłobka.
2: I tak źle, i tak niedobrze. I jakie ma pani rozwiązanie? Proszę mi powiedzieć.
3: Niech państwo podpiszą umowę na wywóz bio. No pani siebie słyszy, zaczyna się semestr jakby przyżłobkowy i ja mam dziecko uczyć, bo państwo nie mają umowy, takie rzeczy to placówka powinna załatwiać.
2: Proszę pani, to może Paweł by nauczył?
4: Zostałaś wkręcona w Radio SK, kochanie.
3: Czułam, że to jest niemożliwe. Ja z nim porozmawiam w

0: Najlepsze również o tej porze duet, który naprawdę zrobił nam niezłą końcówkę lata. Romantyczną. Później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski.
1: Kto powiedział pierwszy?
0: Za chwilę Margaret.
1: W czasie przeszłym kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy? Bez problemu przeżył choć.

0: Aquarius Manx w SC2. No, zabijcie mnie, ale tego to nie wiedziałem. Dlaczego lepiej nie parkować pod drzewem? Taki artykuł i naukowcy tutaj tłumaczą, że gdy pada, to krople deszczu ślizgają się po tych liściach i ładują te krople, a te naładowane elektrycznie krople wody mogą szybciej uszkadzać karoserię auta. No, kto by pomyślał?
1: SK2.
0: Myślałem, że największym zagrożeniem dla auta zaparkowanego pod drzewem są gołębie.
2: Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Jak Ania Dąbrowska, zostańcie z nami z Eską 2, bo mam dla was po 13 fajne perełki, a za chwilę newsy.
1: Reklama.
2: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
13: Początek września nadal daje nam całkiem taką przyjemną pogodę. W Stalowej Woli temperatura w tej chwili wynosi średnio 23 stopnie, a w najcieplejszym momencie dnia dobije nam tak do 24-25. Słońcem, chwilami też niegroźne chmury, chociaż w prognozach na późne popołudnie i na wieczór mamy przelotne opady deszczu, ale to nie wszędzie. Jutro w prognozach dalej aura taka zmienna, chwilami słońce, a chwilami chmury i niewykluczony deszcz.
14: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Policja siłą usuwa z działki protestujących. Trwa próba eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu. Część lokatorów nie chce opuścić swoich domów. Ten teren kościół sprzedał deweloperowi, który chce tam wybudować około 2000 mieszkań. Na miejscu jest Ari Habir. Powiedz proszę, co teraz tam się dzieje?
15: Obecnie jesteśmy odgrodzeni kordonem policji, przez co nie widzę, co dokładnie dzieje się na działce. Od osób, które tutaj wspinają się na dachy, dowiedziałam się, że wyciągają kolejne osoby. Kilkanaście z nich już wyciągnięto. Na miejscu jest około 40 do nawet 50 policjantów w białych kaskach i właśnie przyjechały też posiłki. Atmosfera jest tutaj bardzo napięta.
14: Poznańska parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami sprzedała deweloperowi ponad 12 hektarów za przeszło 420 milionów złotych. W tamtejszych domkach mieszkało około 400 osób. Tragiczny wypadek w Unikowie pod Sieradzem w Łódzkiem. Ciężarówka śmiertelnie potrąciła 32-latka, gdy przechodziła przez jezdnię z dwojgiem dzieci. Okoliczności bada policja.
16: Została potrącona przez ciężarówkę, którą kierował 28-letni mieszkaniec powiatu bełchatowskiego. Niestety kobieta zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.
14: Relacjonuje Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji. Kierowca ciężarówki był trzeźwy. Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów zakładu doskonalenia zawodowego.
17: Sprawdza, czy śmigło osiąga pełną moc. Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, będzie na pasji wystartuje, natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
18: Ja powiem, że na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru.
19: Przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą się właśnie ludzie w to iść.
20: Lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
14: A zdaniem ekspertów elektryfikacja lotnictwa powoli staje się rzeczywistością.
1: SK2 News, Stalowa Wola.
13: Emanuela Kwaśniak. Wczoraj rozpoczęcie roku szkolnego, dziś pierwsza lekcja. Sprawdziliśmy, w jakim nastroju wracają do nauki spotkani przez nas młodzi mieszkańcy regionu.
21: Bardzo dobrze, trochę się pewnie stresujemy, ale wszystko okej.
22: Szkoła to jest bardzo ważne, to musimy się uczyć, no i nic strasznego, wszystko fajnie.
23: Nowa szkoła, nowi znajomi.
13: W Stalowej Woli naukę w szkołach prowadzonych przez miasto rozpoczęło ponad 4700 uczniów, z kolei w placówkach prowadzonych przez powiat ponad 4200 osób.
24: Dzień dużego rozmiaru mamy i dzień poszukiwania talentów 2 września, czyli dwa takie nietypowe święta. Życzę wam, abyście znaleźli takie talenty, które sprawią, że efekty
0: kobiety będą miały bardzo duże rozmiary. Na przykład moja żona ma talent do gotowania, a efektem jest to, że moje spodnie mają coraz większy rozmiar. W pasie.
2: 10 hitów.
3: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
0: I to takich rozmiarów hitów. A co według was powinno być duże?

0: się wraca do pracy, to tak się śpiewa jak chłopaki z placu Brogi. Wolność, kochani, rozumiemy. I jej oddać nie umiem. Wesce 2 oddajemy w wasze uszy najlepsze polskie hity. Kwadrans po 13. Andrew napisał, bo dzisiaj dzień dużego rozmiaru i co powinno być duże. Napisał, że duża powinna być wypłata, aby starczało na duże przyjemności. Oczywiście zgadzam się z tym jak najbardziej. To jeszcze a propos właśnie dużej kasy i dużych przyjemności, internetowa kolorowa prasa. Ile pieniędzy powinno leżeć na czarną godzinę? No i napisano, że tak na jeden miesiąc to jedną wypłatę pasowałoby odłożyć. Na 2 miesiące 2 wypłaty, a na 3 miesiące 3. No okej, tylko mam maleńkie ale.
1: SK2.
0: Pieniądze odłożone na czarną godzinę zawsze gdzieś tam znikają, jak w czarnej dziurze.

0: pięknie.
1: Ewa Farnawe, S2, ewakuacja do wehikułu czasu.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj programów muzycznych, tak zwanych talent show, jest bardzo wiele, prawda? Must Be The Music na przykład, Idol czy The Voice Kids, a tutaj już i Senior, i Standard również, Voice Kids. A pamiętacie takie pierwsze talenty muzyczne, show, które pojawiały się w latach, załóżmy, 90. i były one przeznaczone dla najmłodszych? Od przedszkola do Opola, o. Tutaj swoje pierwsze kroki stawiały takie gwiazdy jak Sylwia Grzeszczak, Natalia Schroeder, Daria Zawiałow. Ale to były lata 90., a wcześniej... Wcześniej łowiono młode talenty na różnego rodzaju muzycznych festiwalach, takich jak festiwal w Koninie w latach 80. i tutaj na scenie śpiewał Krzysztof Antkowiak, którego usłyszeli kompozytor Krzesimir Dębski, autor tekstów Jacek Cygan, no i panowie, dla 15-letniego wtedy Krzysztofa Antkowiaka napisali piosenkę. On zaśpiewał ją na festiwalu, ale już w Opolu, i numer Zakazany owoc zaowocował i przyniósł 15-letniemu wtedy Krzysztofowi popularność oraz owoce pod postacią kokosów.

0: przyjemna zadymka od Stanach w SC2 i TDITP nowość, a maleńka zadymka była w samolocie z Polakiem w roli głównej. Facet leciał, czytam, z Egiptu do Gdańska i w Gdańsku już czekała na niego straż graniczna z mandatem. Co zrobił? Zapalił papierocha w samolocie.
1: SK2.
0: Myślał, że jak samolot leci w chmurce, to nikt się nie skapnie.
1: Reklama.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dla

0: to będzie ostatnia reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: I po reklamie.

0: Nieśmiertelny kawałek polskiego rocka od oddziału zamkniętego Obudź się. Obudzą się jutro i to młodzi kierowcy, bo wchodzą dla nich nowe zasady. No a przecież wszyscy czujemy się młodo za kierownicą. Westy 2, szczegóły o 14 w newsach.
1: Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
6: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
7: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.

0: cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Ciepłe popołudnie mamy dziś w Stalowej Woli w regionie. Temperatura wynosi średnio 23, miejscami 24 stopnie i mniej więcej na takim poziomie utrzyma się przez najbliższe godziny. A co nad głowami? Błękit, słońce i puchate chmury. Zmiana czeka nas późnym popołudniem i wieczorem. Może przelotnie popadać, a temperatura szybko zacznie spadać. Nocą w okolice 13 stopni, a jutro dalej przyjemne 23 stopnie w ciągu dnia i słońce z chmurami, niewykluczone z rana.
6: Jest 14. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Kolejne działania służb w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratora policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby, przekazał we wpisie na portalu X prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak dodał, podczas przeszukań zabezpieczono m.in. luksusowe auta, zegarki oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani mają teraz trafić do prokuratury w Katowicach, gdzie usłyszą zarzuty. 62 osoby wylegitymowane podczas interwencji służb, 2 osoby wymagały pomocy medycznej. Takie są informacje od poznańskiej policji po eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego. Protestujący blokowali komornikowi dostęp do lokalu.
7: Te osoby, które w sposób zarówno czynny, jak i wierny uniemożliwiały wejście na teren posesji, zostały z tego miejsca usunięte. Zostaną skierowane wnioski do sądu. Utrudnianie czynności komorniczych jest wykroczeniem.
6: Mówił Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Odpowiadał też na zarzuty, że mundurowi podczas interwencji byli agresywni. Jak dodał, wszyscy funkcjonariusze byli wyposażeni w kamery nasobne.
7: Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, można złożyć skargę. Nasze służby kontrolne wszystkie te nagrania przejrzą.
6: Finalnie eksmisja mieszkanki doszła do skutku. 2-letni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od jutra wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawrzczek.
8: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego obawia się 16-letni Szymon.
9: Ogranicza nas to troszkę. Sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
8: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
10: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
8: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
6: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Po 64 latach znika Biblioteka Pedagogiczna w Stalowej Woli. Decyzją sejmiku filia przeorzeszkowej zakończy działalność końcem października. Do 30 listopada przedłużono termin obowiązywania stopni alarmowych. Trzeci stopień Charlie obowiązuje na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. W regionie dotyczy więc m.in. tras przebiegających przez Stalową Wolę, Nisko i Tarnobrzeg, w tym linii 68, 74, 25 i 78.
11: Czyli od jutra młodzi jeżdżą na nowych zasadach. Młodzi kierowcy, rozumiem.
12: Zgadza się.
11: Ty masz prawo
12: i
11: jazdy?
12: Kierowczynie
11: też. Masz prawo jazdy?
12: Mam. Już nie jestem młodym kierowcą, także.
11: No to fajnie, że jeszcze ci nie zabrali.
4: 10 hitów.
13: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
11: My mamy prawo jazdy w SC2 na wszystkie kategorie, na kategorie muzyczne, lekki pop, funk, spokojniejszy również i dance i te największe petardy, które wszyscy znają, pewniaki. Rock, wolny też za chwilę będzie. No to co, jedziemy?
14: No to jedziemy.

0: Kaśka Wilk, Mezo w SC2. 20 minut po godzinie 14 i ważne, bo gramy tylko polskie hity, nie zagraniczne. I teraz bardzo ważny komunikat. Proszę schować wszystkie telefony do plecaka. Tak, telefonki wrzucamy do plecaka, bo dzisiaj pierwszy dzień w szkole bez telefonu. I wiecie co? Uświadomiłem sobie, że po raz kolejny, że dzieciństwo jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Że chciałbym wrócić właśnie do tych szkolnych czasów, do tego zakazu, żeby nie było telefonu. Wiecie, ile w dorosłym świecie byśmy dali za taki zakaz używania telefonu w pracy? SK2. Zwłaszcza w call center.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Jeżeli muzykę można byłoby zobaczyć, to właśnie tak ona by wyglądała perfekcyjnie. W SC2 każdy oddech twój. To jeszcze informacja. Poseł Łukasz Mejza, czy tam stracił prawo jazdy? Za to, że jechał jak szalony i uzbierał około 200 punktów karnych. Ale to było w maju. Teraz mamy wrzesień, więc o odebraniu posłowi prawka zdecydował sąd. To wszystko trwało 4 miesiące. To sąd bardzo szybko o tym zdecydował, a mówią, że wolne sądy.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4, możliwością LPG, w kredycie i leasingu z RRSO 0%.
6: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
7: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
4: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: polskich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
4: I po reklamie.

0: ale jazz w SC2 Stanach i Vito Bambino, a za chwilę pojawi się dziewczyna, która czuje bluesa. Kinga Baryga, ona przejmuje stery i gra dla was najlepsze polskie hity po 15, o której najważniejsze sprawdzone newsy. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
3: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
4: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola, Przemysłowa 2C. Czynne

0: Od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap, licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
1: I po reklamie. Szkoła dopiero się rozkręca, więc kierowcy, szczególnie teraz, po południu uważajcie na najmłodszych. Po lekcjach, na ulicach i przejściach jest więcej dzieciaków. Sporo z nich wraca też rowerami czy hulajnogami. Po 2 miesiącach wolnego głowami pewnie niektórzy są jeszcze trochę na wakacjach, dlatego szczególnie w rejonie szkół warto zdjąć nogę z gazu. A pogoda dziś w Stanowej Woli bardzo sympatyczna, na termometrach średnio 23-4 stopnie, trochę chmur, trochę słońca, a później możliwe przelotne opady deszczu.
2: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Trafią do prokuratury w Katowicach, gdzie będą przesłuchiwane 3 kolejne osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto. Działania prowadzone są na zlecenie prokuratury prowadzącej śledztwo i wiadomo, że mają związek z wcześniejszym zatrzymaniem szefa PKOL-u Radosława Piesiewicza.
3: Z każdym kolejnym zatrzymaniem każda kolejna osoba będzie zeznawać, więc należy się spodziewać tego, że wątki związane z tą sprawą będą po prostu przyspieszały i informacji będzie więcej.
2: Komentuje pytany o tę sprawę rzecznik rządu Adam Szłapka. Równolegle trwają przeszukania i zabezpieczenie dokumentów w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz UOKiK-u. Więcej szczegółów powinniśmy poznać za chwilę. Na 15 zaplanowany jest briefing ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Lubuskie służby już 3 dzień szukają w Lubniewicach zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Okolica jest przeczesywana przez psy policyjne, śmigłowce i drony. Zaangażowano również terytorialsów oraz ratowników na łodziach.
4: Sprawdzane będą kolejne sektory. Dotychczas sprawdziliśmy ponad 730 hektarów terenów. Skontrolowane zostały również jeziora Lubiąż i Lubniewsko.
2: Mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Solęcinie. Działania trwają od poniedziałku, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu operatora. Burza w Szczecinku z powodu biletów. Komisja rewizyjna zajmie się komunikacją miejską. To efekt doniesień naszej reporterki Natalii Błachowskiej.
5: Do Szczecinka po 7 latach wróciły bilety za przejazdy autobusami. Komunikacja miejska wyłoniła dostawców systemu bez żadnego trybu i co więcej, spółka nie miała nawet regulaminu zamówień publicznych. Dokument uchwalony 5 lat temu wszedł w życie dopiero po mojej interwencji. Komisja rewizyjna powołała już zespół kontrolny.
6: Wezmą pod uwagę te sygnały o pewnych nieprawdopodobieństwach natury prawnej i organizacyjnej.
5: Powiedział mi przewodniczący komisji Maciej Batura, nie znamy jeszcze terminu kontroli.
2: Przypomnijmy, od 2019 do lipca tego roku mieszkańcy i turyści mogli korzystać z autobusów miejskich za darmo.
1: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. Na stalowowolskie skrzyżowania wracają sekundniki. Po półrocznej przerwie znów działają na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II Sken, a w najbliższych dniach mają wrócić także na skrzyżowania z Chopina i Okulickiego. Uczniowie z gminy Jeżowe nie muszą martwić się o dojazd do szkoły. Także w tym roku szkolnym mają zapewniony transport do 5 placówek w Starym Narcie, Cholewnianej Górze, Jacie Jeżowem, Kameralnym i Groblach. Godziny przejazdów są dopasowane do planów lekcji.
8: Blisko 3 minuty po godzinie 15. Radio SK2 to są najlepsze polskie hity. Co powiecie na wspólne popołudnie? Ja jestem za wam, mam nadzieję, że wy też. No to co, gramy na początek godziny 15. Dawid Kwiatkowski i Proste. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Ona, i kiedy powiem sobie dość, tak, gramy 17,5 minuty po godzinie 15, to jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja nazywam się Kinga Baryga i podczas tego popołudnia wam właśnie towarzyszę. I ja wiem, dzisiaj drugi dzień września, są osoby, które już mogą sobie powiedzieć dość, bo zajęcia dodatkowe, bo jakieś dodatkowe obowiązki, dzieci do szkoły trzeba wysłać, jeszcze dokupić jakieś brakujące części do wyprawki szkolnej, ale, moi drodzy, okazuje się, że początek września działa psychologicznie jak taki trochę drugi nowy rok. No, wiadomo, że nie dla każdego i niekoniecznie tak silnie jak 1 stycznia, ale jest coś takiego, nazwane jest to przez ekspertów efektem świeżego startu, czyli zwiększamy gotowość do rozpoczynania realizacji celów. No i jak się okazuje, to jest idealny moment, żeby rozpocząć jakieś swoje postanowienia, na przykład nowe zajęcia albo dietę, co jest bardzo częste. No ale właśnie, jakie są wasze postanowienia na ten nowy rok szkolny? Czekam na wasze wiadomości. Piszcie koniecznie na Messengerze Radia SK2. Oczywiście mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. Proszę bardzo, jest kubek, jest bidon do wyboru do koloru.
1: SK2.
0: A ja gram dalej. Oskar Sims i niech mówią tak, żeby było pozytywnie w ten wtorek.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do 15.30. To Budka Suflera i Takie Tango. Ja cały czas czekam na wasze propozycje postanowień wrześniowych, ale zanim o tych postanowieniach sobie porozmawiamy, to posłuchajmy skrótu najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Niemieccy śledczy zidentyfikowali dwóch podejrzanych w sprawie próby ataku dronami na ukraiński samolot transportowy w Lipsku, donoszą niemieckie media. Pierwszy to Rosjanin posiadający łotewski paszport. Według śledczych może mieć powiązania z rosyjskim wywiadem. Drugi podejrzany pochodzi z Białorusi, posiada rosyjski paszport, a do jego identyfikacji doprowadziły m.in. ślady DNA znalezione na dronie i materiałach wybuchowych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1. Przypomnę, wczoraj na autostradzie pod Częstochową zginęły 4 osoby, 4 kolejne zostały ciężko ranne. Tir wjechał w pracowników firmy, która wykonywała pracę na tej drodze. Kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany, a do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Skończyło się scrollowanie na przerwach. W szkołach obowiązuje już całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.
2: Bardzo dobrze, jest okej.
3: Można czas spędzić ze swoimi znajomymi z klasy, rówieśnikami.
1: Mówią uczniowie ze szkoły podstawowej w Bełchatowie. Za złamanie zakazu grożą kary. Najczęściej są to ujemne punkty z zachowania.

0: Przyznam się szczerze, że to jedna z moich ulubionych numerów. Z jedna z moich ulubionych piosenek Kamil Bednarek i Messiah Szukając Szczęścia. 20:19 minut zostało nam do godziny 16. A to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie, ale zanim to nastąpi, to dzisiaj drugi dzień września. A co to oznacza? Oznacza to, że psychologia, tak mówi psychologia, że jednak jesteśmy skłonni do tego, żeby od września podjąć się jakiś tam postanowień. No i ja pytam was, drodzy słuchacze, jakie to są postanowienia wrześniowe? I odezwała się do nas, uwaga, uwaga, już patrzę, Maria. Marysia napisała tak: wczoraj zaczęłam ćwiczyć. No to Marysiu, my bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby się udało, żebyś wytrwała w tym postanowieniu i żeby nie trwało to tylko kilka tygodni. Ale dostaliśmy wiadomość też od Moniki. Moje postanowienie wrześniowe z okazji rozpoczęcia roku szkolnego to takie, żeby ten rok szkolny przetrwać. Z trójką dzieci to może nie być proste. SK2. Może nie być proste, ale trzymamy kciuki, żeby jednak było i gramy dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę.
1: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Warius Manx i Zamigotał Świat. Tak kończymy godzinę 15. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. Ja wiem, że ciężko jest wrócić do tej nowej, ale jakby starej rzeczywistości. Początek roku szkolnego zawsze bywa trudny, ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, które sprawią, że wy poczujecie się lepiej, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. I takie po godzinie 16 się pojawią. Będzie m.in. Ewa Farna, będzie także zespół Baim.
1: Reklama.
2: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
1: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: I po reklamie.
8: Na początek info dla kierowców. Na stałowo-wolskie skrzyżowania wracają sekundniki. Po półrocznej przerwie znów działają już na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II z Ken, a w najbliższych dniach mają wrócić także na skrzyżowania z Chopina i Okulickiego. A ruch po wakacjach też wyraźnie większy. Sporo samochodów mamy właśnie na Ken, na Jana Pawła II, Chopina, Okulickiego czy Popiełuszki. Pogoda? Jak na razie w wielu częściach regionu jest pogodnie, ale w prognozach mamy również deszcz.
9: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Mają kluczowe informacje i dowody na temat

0: afery Zonda Krypto, a także zaginięcia założyciela giełdy BitBay Sylwestra Suszka. Tak o zatrzymanych dziś trzech kolejnych osobach mówi prokurator generalny, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na zakończonej dosłownie kilka minut temu konferencji ministra Żurka był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co usłyszałeś?
1: Trzy zatrzymane osoby są przewożone do prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty. Jak przekazał minister Waldemar Żurek, zatrzymani mogą mieć związek z afera krypto, także z wątkiem zaginięcia Sylwestra Suszka. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. pieniądze, biżuterię i samochody, ponieważ celem śledczych jest również zabezpieczenie majątku na poczet roszczeń osób pokrzywdzonych.
0: Dodajmy, że do zaginięcia założyciela giełdy kryptowalut BitBay Sylwestra Suszka doszło w marcu 2022 roku. W sierpniu wątek ten połączono ze śledztwem dotyczącym Zonda Krypto. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragicznego wypadku na A1 pod Częstochową, a kierowca ciężarówki jeszcze dziś będzie przesłuchany. Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. We wtorkowym wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne zostały ciężko ranne.
2: Sprowadzenia tej katastrofy miało dojść poprzez najechanie przez kierującego zestawem pojazdów ciężarowych na zaparkowane pojazdy oraz pracowników wykonujących prace serwisowe.
0: Informuje Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Śledczy zbadają również sposób zabezpieczenia prowadzonych na autostradzie prac. Zamknięta szkoła i nauka zdalna dla ponad 160 uczniów to efekt pęknięć w budynku placówki we Wrześnie w województwie we Wrzesinie w województwie warmińsko-mazurskim. Na najbliższe 2 tygodnie uczniowie mają się uczyć zdalnie, informuje wójt gminy Jonkowo Jacek Jatkiewicz.
3: Nauka zdalna jest planowana od 4 września do 18, czyli 2 tygodnie, i już później nauka stacjonarna od 21 września.
0: A decyzję o wstrzymaniu użytkowania szkoły wydał nadzór budowlany.
4: SK2 News. Stalowa Wola.
5: Emanuela Kwaśniak. Kierowcy w Stalowej Woli muszą przygotować się na utrudnienia. To w związku ze Stalow Festival, który od piątku do niedzieli będzie odbywał się nad Sanem. Szczegóły Krzysztof Pomorski.
6: Od piątku rano zamknięty będzie fragment ulicy Działkowej, prowadzącej w kierunku Błoni. Utrudnienia potrwają do poniedziałkowego poranka. Jest jednak alternatywa dla samochodu. Na festiwal będzie można dojechać bezpłatnie specjalnymi autobusami. Uruchomione zostaną 4 dodatkowe linie.
5: Specjalne autobusy będą kursować przez wszystkie 3 dni festiwalu. Szczegóły na stronie MZK.
7: Prawie 3 minuty po godzinie 16. Właśnie, Kuba, bo my tu pytamy słuchaczy, jakie mają postanowienia na ten wrzesień. Proszę bardzo, czekam na twoje, dawaj.
0: No takie jak z każdym kolejnym miesiącem.
7: To znaczy?
0: No byle do przodu, cały czas do przodu.
7: Byle
0: to
7: przeżyć, tak, to tak. Już wiemy.
0: Byle jakoś przeżyć.
7: I słuchać najlepszych polskich hitów, a takie już teraz wam gramy. Ewa Farna i Bez Łez, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. SK.

0: Daria Zawiałow, Mrozu i bracia Kacperczyk, Wolne Duchy. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 16. A że po 16, no to czas na wizytę Artura Jarząbka, bo Jarząbek prawdę nam powie. O czym? O 300+.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, a dzisiaj taki oto telefon z takim oto pytaniem. Dostałem na 7268268826.
3: Dzień dobry, mam pytanie odnośnie 300+. Mam dziecko w pierwszej klasie. Czy jeszcze mogę te pieniądze pozyskać? I czy córce, która w tym roku poszła do zerówki, też takie pieniądze przysługują?
2: No to już wyjaśniamy, o co dokładnie chodzi z tym 300+, czyli tak naprawdę programem Dobry Start. Podzwoniłem sobie po ZUS-ach w Polsce i sprawa wygląda następująco. Przede wszystkim Dobry Start to 300 zł, które co roku przysługuje rodzicowi, który posyła dziecko do szkoły.
4: Można je przeznaczyć na zakup podręczników, zeszytów, sprzętu, który jest niezbędny do nauki w szkołach.
2: Usłyszałem w ZUS-ie w Małopolsce, no ale oczywiście nikt nie będzie sprawdzał, na co te pieniądze dokładnie poszły. Tutaj rząd obdarza zaufaniem rodziców, bo to przecież oni wiedzą najlepiej, co jest potrzebne ich dzieciom. A odpowiadając na kolejne pani pytanie, świadczenie Dobry Start nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola. No i niestety z tego świadczenia nie mogą także skorzystać dzieci realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie do szkoły, czyli tak zwaną zerówkę. A więc dla pani córki, która, tak jak pani powiedziała, jest teraz w zerówce, te pieniądze nie będą przeznaczone. No i oczywiście świadczenie nie przysługuje także studentom. A czy jest szansa jeszcze na załapanie się na 300 zł do wyprawki? Oczywiście, że tak, usłyszałem z kolei w ZUS-ie w Lublinie.
5: Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć elektroniczny wniosek. Można to zrobić za pomocą aplikacji mZUS, dostępnej na telefony i tablety, portalu PUE ZUS, portalu Empatia lub przez bankowość elektroniczną. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada tego roku.
2: Tylko proszę pamiętać o tym, że wnioski złożone teraz nie gwarantują już, że otrzyma pani te pieniądze w tym miesiącu. Jeżeli złoży pani wniosek teraz, na te pieniądze przyjdzie trochę poczekać.

0: Grzegorz Chyżyjo, pani 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, który przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Pożar przy ulicy Piłsudskiego w Łodzi. W akcji kilka strażackich zastępów. Jak informuje Wojewódzka Straż Pożarna w Łodzi, ogień pojawił się na dachu remontowanego budynku. Akcja gaśnicza wciąż trwa, a nad okolicą unosi się gęsty czarny dym. Wszyscy pracownicy zostali ewakuowani z budynku. Nie ma osób poszkodowanych. Opinia specjalisty jest jedna. Nikt nie może wejść do kamienicy, póki ta nie przejdzie gruntownego remontu. Dziś w Szczecinie odbyła się specjalna sesja Rady Miasta w sprawie pękającego budynku przy ulicy Chorzej. Mieszkające w niej rodziny musiały w trybie pilnym opuścić mieszkania. Miasto na szczęście zapewniło im mieszkania tymczasowe. Sprawa kamienicy będzie kontynuowana na kolejnej sesji Rady Miasta. Został niespełna miesiąc do głosowania. Kraków szykuje się do wyborów prezydenta. W sondażach prowadzi Łukasz Gibała, ale wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty. Co czwarty mieszkaniec nadal nie wie, na kogo zagłosuje. Sześciu najważniejszych uczestników tego starcia spotka się dziś twarzą w twarz. O 17:00 rusza debata Superekspresu Bitwa o Kraków. Więcej na SE.pl.

0: Lady Punky, tacy sami 18 minut przed godziną 17. Radio SK2, najlepsze polskie hity grają dalej. Mamy już to popołudnie, na które tak wszyscy czekali, a już za niecałe, bo 17,5 minuty można by było powiedzieć, wychodzicie z pracy. Ci wszyscy, którzy kończą o 17, czekają na ten czas z niecierpliwością, a ja przez te ostatnie minuty waszej pracy będę wam również towarzyszyła z najlepszymi polskimi hitami. Już za chwilę m.in. Kuba i Kuba z numerem Stygnie lato, ale ja wam muszę o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Kuba i Kuba jutro zajrzą do studia Radia SK2. Przyjdą do nas z nowością, więc słuchajcie nas bardzo uważnie.
1: SK2. Reklama.
2: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
1: I po reklamie.

0: Jak ona to robi? Jak ona pięknie śpiewa, jak pięknie wygląda Sylwia Grzeszczak i Prawda o nas. Ten numer znacie doskonale i tak wam właśnie gramy w Radiu SK2 przed godziną 17. O 17 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 17 kolejne najlepsze polskie hity. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
22: I po reklamie.
23: Czas na pogodowe informacje. W wielu miejscach regionu jeszcze mamy w miarę pogodną aurę, ale gdzieniegdzie już mogą występować przelotne opady deszczu. Nic większego, ale parasol pod ręką warto mieć. I teraz temperatura powoli będzie nam spadać. W nocy spadek do 13 stopni, a jutro z rana w okolicach 14-15. Z rana może też występować przelotny deszcz, ale później już czwartek nam się rozpogodzi i będzie temperatura tak do 24 stopni.
24: Jest 17. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. W piątek w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
25: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
26: Sposób rozliczania, wynajmowania, zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
25: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
27: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
28: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
25: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie

0: Będzie PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
1: A dodajmy, że dzisiaj zatrzymano w sprawie zonda krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Słówkiem i jego giełdą kryptowalut Bitbay, która działała przed zonda krypto. Jest zarzut udziału w bójce dla 17-latka podejrzanego w sprawie śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyznę w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, został już doprowadzony do prokuratury, a dziś sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu zgłosiło się ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do osób z niepełnosprawnością ruchową.
2: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
1: Mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też Robot Run. Na starcie staną roboty humanoidalne i czworonożne.
3: SK2 News. Stalowa Wola.
4: Emanuela Kwaśniak. Władze Stalowej Woli przypominają o ograniczeniach podczas Stalow Festival. Od piątku do niedzieli na Błoniach Nadsańskich i drogach dojazdowych nie będzie można ustawiać mobilnych punktów handlowych i gastronomicznych bez zgody organizatora. To już ostatni dzwonek. Tegorocznie maturzyści ze Stalowej Woli Niska i okolic wybierający studia techniczne mogą starać się o 10 tysięcy złotych stypendium. Nabór wniosków trwa jednak tylko do jutra, szczegóły m.in. na stronie powiatu niżańskiego.
5: 3 minuty po godzinie 17. Tak jest, to jest ta właśnie najszczęśliwsza godzina dla wszystkich tych, którzy kończą pracę o 17. Zaczynamy wolne środowe popołudnie. A przypominam, że środa to taki mały piątek, więc można się bawić. A jak bawić się, no to z najlepszymi polskimi hitami. Dzisiaj drugi dzień września, dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Kuba, jakie masz ukryte talenty? Mów.
6: Potrafię zachować ciszę.
5: Bardzo dobrze. To gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. U nas ciszy na pewno nie będzie.
3: SK2.
7: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Beauty Love i Warszawa, 18 minut po godzinie 17. No, jako że pora powrotów do domu, to rzeczywiście na ulicach w całej Polsce większy ruch, ale spokojnie, my tutaj wam gramy najlepsze polskie hity, które sprawiają, że te powroty do domu, nawet stojąc w korku, wcale nie są takie trudne. A to na przykład za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który już teraz z numerem Bez Ciebie. Miłego słuchania.
1: SK2.

Dokładnie tak, przyszedł moment, żebyśmy cofnęli się w czasie. Dokładnie do roku, już wam mówię którego, 1980, bo to właśnie wtedy powstał numer Krzysztofa Krawczyka. Pamiętam z ciebie z tamtych lat i brzmi cały czas tak samo dobrze. No to co? Słuchamy. W ramach Wehikułu Czasu w Radiu SK2 już teraz Krzysztof Krawczyk i Pamiętam z ciebie z tamtych lat.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

0: Bro i wychowane w Polsce 21 minut przed godziną 18. Swoją drogą ten numer aktualnie jest na 14 miejscu po ostatnim notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale moi drodzy, wszystko może się zmienić, a to za sprawą waszych głosów. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl i tam zagłosujecie na swoje ulubione numery. Najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki już w najbliższy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUV KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
7: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
8: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Stalowy Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Mysłowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
11: I po reklamie.

0: kombi kochać cię za późno. Może na kochanie jest za późno, ale na słuchanie Radia SK2 i najlepszych polskich hitów absolutnie nie. I takie po godzinie 18 będzie wam serwował Łukasz Zduńczyk. Zapraszam oczywiście w jego imieniu, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 15.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
12: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: Jest 18. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wczorajszego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowy areszt. Komendant miejskiej policji w Jeleniej Górze odwołany. To reakcja na szarpaninę mężczyzny na stacji paliw w Wałbrzychu. Nagranie z tego incydentu obiegło internet. Potwierdzono, że udział w tych zdarzeniach brało 3 funkcjonariuszy. Wśród nich były już komendant miejski z Jeleniej Góry. Służby podkreślają, że nadal prowadzą czynności wyjaśniające. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. To dodatkowe 300 zł na co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. 14 września rusza program w Podkarpackiem, z kolei na Warmii i Mazurach 29 września.
17: Dobry wieczór, to jest SK2, tu się gra najlepsze polskie hity. Środa po 18 to oznacza, że już ponad połowa tego tygodnia za nami, także jedziemy z górki w kierunku weekendu i za chwilę świętujemy urodziny jednej z najpopularniejszych polskich artystek i postawimy muzycznego szampana z tej okazji. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: romantyczna, wyciszająca, dobra na wieczór. Zalia w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity i życzymy wszystkiego, wszystkiego najlepszego Sanach, która dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 29 lat, także życzymy wszystkiego najlepszego, wyprzedanych stadionów, kolejnych hitów. No i z tej okazji przypominamy numer, od którego wszystko się zaczęło. To był rok 2020, na chwilę przed wybuchem pandemii w naszym kraju i na chwilę przed wybuchem wielkiej popularności Sanach, bo właśnie wtedy wydała Szampana, który zmienił jej życie. To teraz posłuchajmy tego Szampana, od którego wszystko się zaczęło. Urodzinowy muzyczny szampan specjalnie dla Was, Sanach w Radiu SK2.
1: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.

ten numer pobudza nawet tych najbardziej zmęczonych środą. Wanda i Banda w Radiu SK2, gramy najlepsze polskie hity, ale wieczorami w Radiu SK2 możecie też usłyszeć sporo polskich nowości. I teraz uwaga, legenda polskiej muzyki otwiera nowy rozdział w swojej karierze. Artur Rojek wydał nowy numer i podobno szykuje dla nas nowy album. A w nowym hicie śpiewa o wolności, o lecie i o łamaniu schematów. To aktualny numer 10 gorącej polskiej dwudziestki, ale jak będzie w nowym notowaniu, to wszystko od was zależy. Głosujcie na sk2.pl i słuchajcie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18:00, a teraz Mira Fiori od Artura Rojka na antenie SK2.

0: Może wakacje się skończyły, ale letnia atmosfera u nas została. To nowość na antenie Radia SK2 Modelki i każdy twój ruch, ten numer czeka na wasz ruch. Na to, żebyście wpadli na sk2.pl i zagłosowali na ten hit w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, a za chwilę gram kawałek, który nieraz już był na szczycie. Wiele razy. Jeremi Sikorski i wracam.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
6: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grupson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
1: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: GM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tykpame, to po koreańsku wyprzedaż. SUV Korando już od 47 660 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
1: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
2: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 70%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap! Licznik bije. Zgarnij okazję 70% taniej.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Agnieszka Gazda-Muła w Stalowej Woli szykuje się tenisowy weekend pełen sportowych emocji. 5 i 6 września odbędzie się 24. memoriał imienia Bogdana Gajewskiego. Zawodnicy zmierzą się w kilku kategoriach. Open, Open kobiet, 40+, 50+ i 65+, a także w deblu mężczyzn. Mecze zostaną rozegrane na kortach przy Skoczyńskiego 3 i Wyszyńskiego 1, a zapisy trwają do dzisiaj.
13: Wieczorami w Radiu SK2 odświeżamy się. Po całym ciężkim dniu gramy sporo polskich muzycznych nowości. No i robimy taką rozgrzewkę przed piątkową gorącą polską dwudziestką na antenie SK2. W tej godzinie na przykład świeży numer Bez końca od Oskara Cymsa, ale na początek kawałek, od którego zaczęła się wielka kariera Roxany Węgiel, bo właśnie z tym numerem wygrała kilka lat temu Eurowizję Junior. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Baim w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity na dobry wieczór i przed nami królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz, która cały czas udowadnia, że naprawdę świetnie się trzyma, cały czas jest w formie. Pokazała to na przykład ostatnio podczas Top of the Top Sopot Festiwalu. Wystąpiła na sopockiej scenie w duecie z młodymi artystami. Na przykład z Zalią zaśpiewała słynną Małgośkę, a teraz posłuchamy jej duetu z Krzyśkiem Zalewskim. To jest przepięknie kołyszący numer. Z dedykacją dla tych, którzy teraz wracają albo z pracy, albo ze szkoły do domu pociągiem. Wsiąść do pociągu już teraz w SC2.

Wilki w Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was numer, który zdaniem autorów nigdy nie powinien stać się hitem, a jednak się nim stał. To formacja Aja RL z Pawłem Kukizem w składzie, który jakiś czas temu w jednym z wywiadów przyznał, że oni zrobili ten numer tak dla żartów, tak na luzie, bez spiny, nie starali się, a się okazało, że to był największy sukces tej formacji. No to posłuchajmy. Skóra już teraz w Radiu SK2.

0: Tak wam gra Radio SK2 w środowy wieczór. Ten hit, a także wiele innych od Sanach, fani będą mogli usłyszeć na żywo już w najbliższy piątek na PGE Narodowym w Warszawie, bo Sanach zagra wielki finał swojej stadionowej trasy koncertowej i będzie w dwóch miejscach jednocześnie, bo po 18 w piątek na pewno wystąpi też w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jeśli Kapitan, czyli nowy numer Sanach wam się podoba, wpadajcie na sk2.pl i głosujcie.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leolsia, Gibbs i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów oraz Grubson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola. Wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
8: I po reklamie.

0: kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Agnieszka Gazda, Muła, Ziemniak w roli głównej, a przed nami popołudnie pełne dobrej zabawy. W Grębowie w niedzielę odbędzie się święto pieczonego ziemniaka. Na placu pod lipami na mieszkańców czekać będą występy wokalne i zespołów, animacje dla dzieci i słodycze, a także piana party z OSP Grębów. Nie zabraknie też lokalnych przysmaków i oczywiście pieczonych ziemniaków w różnych wariacjach. To wszystko 6 września na placu pod lipami w Grębowie.
8: Niektórzy mają za sobą zwykłą pracującą środę, niektórzy pierwszy dzień siedzenia w szkolnej ławce. Spokojnie, drodzy uczniowie, możecie śmiało słuchać. Ja nie będę was pytał, jak tam było w szkole. Pewnie już 1000 razy dzisiaj na to pytanie odpowiadaliście. Wszyscy sobie razem możemy odpocząć z najlepszymi polskimi hitami. Tutaj jest dobra playlista na wieczór. Szymon Wydra i Carpe Diem na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, prawdziwa ekspertka w robieniu wakacyjnych hiciorów. Dwa lata temu było o chijach, rok temu słowa naka, a w tym roku przyniosła nam Mango. To aktualny numer 11 w gorącej polskiej 20 Radia SK2. Jak długo to lato w waszej liście hitów potrwa? Wszystko zależy od was. Głosujcie na sk2.pl. A teraz leci numer dla tych wszystkich, którym już się zdarzyło pierwsze wieczorne ziewnięcie. Jugoton i Kazik, już teraz w SK2.
1: Raz, dwa, trzy!

0: Carla Fernandez w Radiu SK2, która chyba zrobiła sobie urlop, bo dłuższego czasu niczego nie wydawała. Czekamy na kolejne single. A teraz mam dla was duet, którego polska muzyka po prostu potrzebowała. Oni nie mogli się zgadać przez wiele lat, nie pasowały im terminy, no aż w końcu się udało. I mamy hit Wakacji 2026. Dawid Kwiatkowski i Margaret już teraz w Radiu SK2.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie.

0: To Metzner, którego znacie z hitu Gotham, a to była jego nowość na antenie Radia SK2. Za chwilę, obiecuję, muzyczne ładowanie baterii, zagram bardzo energiczny hicior Prywatny bal od Cyrko. Ta artystka śpiewa o tym, że przez pandemię nie miała studniówki. Ja tam na jej miejscu bym się, słuchajcie, cieszył, przynajmniej nie musiała wybierać sukienki.
1: Reklama.
2: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
3: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
4: Stalowe Festiwal 2026. Od piątku 4 września do niedzieli 6 września Błonia nad Sanem w Stalowej Woli. W piątek Aster, Young Iggy, Young Leosia, Gips i Opał. W sobotę akurat Ewa Koc, Lordofon i Myslowic. A w niedzielę Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grubson. Do tego mała scena i jeszcze więcej muzyki. 4-6 września. Błonia nad Sanem, Stalowa Wola, wstęp wolny. Na Stalowy Festiwal zaprasza prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.

0: A nowe notowanie waszej listy hitów, jak zawsze w każdy piątek po godzinie 18.
1: Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Agnieszka Gazda, Muła. Przyroda z bliska, ale w zupełnie nowym wydaniu. W Nisku będzie można wybrać się na wyjątkowy spacer wśród koron drzew i odkryć, co kryje miejski park. Będzie o drzewach, ekologii i uważności oraz o tym, jak zatrzymać się na chwilę i spojrzeć na naturę z innej perspektywy. Spacer odbędzie się 12 września o 11 w Parku Miejskim w Nisku, a po szczegóły zajrzyjcie na stronę internetową lgdnisko.pl.
1: Magazyn lokalny.
6: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
7: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
6: Teatr, który łączy pokolenia, znów zawita do Stalowej Woli. Przed nami 11. edycja relacji międzypokoleniowych spotkań teatralnych. Będzie 12 konkursowych spektakli, zespoły z całej Polski i nagrody wybierane przez profesjonalne oraz młodzieżowe jury. O festiwalu, jego wyjątkowej atmosferze i tym, co czeka widzów, rozmawiam z Katarzyną Pawłowską z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Dzisiaj porozmawiamy sobie o 11. edycji relacji, czyli międzypokoleniowych spotkań teatralnych. W studiu jest ze mną pani Katarzyna Pawłowska z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: No i może na początek, kiedy i gdzie odbędą się tegoroczne relacje?
8: Relacje odbywają się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli, głównie w sali widowiskowej i sali kameralnej, ale także w galerii tło, ponieważ mamy wystawę wokół tematu przewodniego, czyli linii greckiej, więc na warsztatach w lipcu uczestnicy pod okiem pana Marka Sobczyka i Agaty Magdziak przygotowali prace, które będą właśnie prezentowane jako wydarzenie towarzyszące relacjom. Będzie także wernisaż otwierający festiwal i rozmowa, myślę taka rozmowa, która też wprowadzi w ten temat wiodący. Na tej rozmowie będziemy mogli posłuchać tego, co mają do powiedzenia właśnie pan Marek Sobczyk, od którego zaczerpnęliśmy motyw wiodący 11. edycji, ale także jurorzy zawodowi tej edycji, czyli pan Łukasz Drewniak, który jest z nami już od wielu lat, praktycznie był we wszystkich edycjach, czyli krytyk teatralny. Też on przygotowuje jury młodzieżowe do pracy na festiwalu. W jury poza tym pan Jan Husakowski, pani Anna Maria Dąbrowska i pani Agnieszka Mandat. Także taki mamy skład czteroosobowy w tym roku jury zawodowego.
6: Jury zawodowe, czyli w takim razie jest jeszcze jakieś drugie.
8: Tak, drugie to jury młodzieżowe, czyli taki społeczny głos na festiwalu. Młodzi, ponieważ są to osoby od 15 do 20 roku życia, biorą też udział w omówieniach, więc mają okazję powiedzieć o tym, jak oni czytają te spektakle i przyznają nagrodę imienia Józefa Żmudy, która też jest nagrodą finansową, ale także jest statuetką i przy okazji też wspominamy naszego mistrza teatru, czyli Józefa Żmudę, który kiedyś u nas pracował i rozwijał teatr w Stalowej Woli, ale też w regionie.
6: Na samym początku wspomniała pani, że festiwal rozpoczyna się 18 września, ale w programie widziałam, że pierwsze wydarzenie zaplanowano już na 13 września. Co się wtedy odbędzie?
8: Tak, 13 września w niedzielę zapowiadamy festiwal, zapowiadamy ubiegłorocznym laureatem, zielopuchami Teatru Kaprys z Łab. Chcemy pokazać mieszkańcom, widzom to, jak wygląda festiwal. Mogą zobaczyć spektakl, który doceniło tak jury to zawodowe, ale także spektakl, który otrzymał nagrodę publiczności. Więc jakby samo to pokazuje, że był to spektakl doceniony i myślę, że jest to dobre wprowadzenie do festiwalu, też taka zajawka tego, co będzie się działo za tydzień.
6: Czyli jak rozumiem, mieszkańcy Stalowej Woli też mogą przyjść i obejrzeć ten spektakl.
8: Tak, dokładnie zapraszamy widzów tak na spektakl, jak i na rozmowę po spektaklu. Tę rozmowę poprowadzi pan Łukasz Drewniak, krytyk teatralny, więc myślę, że będzie ciekawa i zwykle te rozmowy no, są takie i otwierające gdzieś i też można własne pytania zadać artystom, także no, serdecznie zapraszamy.
3: Zanim przejdziemy do takiego szczegółowego omówienia tegorocznej edycji, chciałabym zapytać, jak przez te lata zmieniał się ten format, bo w tym roku mamy 11 relacje, a co zmieniło się właśnie przez te lata, może co pozostało niezmienne?
8: Od pierwszej edycji mamy temat wiodący, więc to jest z nami cały czas, ale gdzieś w trakcie festiwalu doszła ta część właśnie jury młodzieżowego, to też gdzieś tam nam się urodziło po drodze. Też staramy się rozwijać cały czas festiwal, też mamy, myślę, coś, co wyróżnia nasz festiwal na arenie ogólnopolskiej, czyli nagrodą publiczności jest szydełkowy szal, nad którym już pracujemy. On ma kilka metrów zazwyczaj. Też widzowie mogą w trakcie festiwalu czy nauczyć się szydełkować. Ja sama się nauczyłam szydełkowania właśnie na festiwalu. Dołożyć swoje oczka do tego szala i to jest później taka własnoręczna nagroda publiczności, która jest właśnie takim, można powiedzieć, trofeum obok tej nagrody finansowej. Więc wydaje mi się, to też jest taki fajny, lokalny, ale też taki społeczny akcent tego festiwalu.
3: Na pewno taki wzruszający.
8: No mam nadzieję. Zwykle teatry, te, które otrzymują tę nagrodę, cieszą się, otulają tym szalem, więc jest to takie bardzo pozytywne. Też często bywa tak, że w trakcie festiwalu oczka do tego szala, czy kolejne elementy dorabiają sami uczestnicy, więc ci autorzy tego szala później na przykład dostają go, więc to jest też takie fajne, że mają też tam swój udział w przygotowywaniu tej nagrody publiczności, no bo sami też podczas wielu spektakli są widownią, więc jest to też takie pozytywne, myślę.
3: Co jest taką najważniejszą ideą relacji? Co chcecie dzięki temu festiwalowi dać jego uczestnikom? Albo obserwatorom.
8: Ta międzypokoleniowość wpisana w nazwę festiwalu też jest dla nas takim wyznacznikiem. To znaczy najważniejsze jest takie spotkanie ludzi, których łączy pasja. I nie jest ważne to, kto ma ile lat, ale mają po prostu coś, co jest wspólne dla wszystkich. I wydaje mi się, że też ważne jest to, żeby po prostu pokazywać, że mamy taką przestrzeń dialogu i że każdy może wyrazić swoje zdanie i po prostu z szacunkiem wzajemnie będziemy się słuchać, więc tutaj myślę, że to bardzo fajnie się sprawdza też przy okazji jury tego dojrzałego, tego zawodowego i jury młodzieżowego, ponieważ oni wzajemnie też słuchają swoich uwag i myślę, że mogą też stanowić jakąś taką inspirację. Nie tylko dla zespołów, ale też dla siebie wzajemnie także.
3: Czyli w tym roku 18 września festiwal wchodzi w drugą dekadę. Co przygotowaliście właśnie na tę wyjątkową edycję?
8: Tak, 11. edycja, czyli tak jak pani powiedziała, drugie dziesięciolecie festiwalu i mamy dość bogaty program, ponieważ poza spektaklami konkursowymi, których wzięliśmy 12 do festiwalu, wybraliśmy je spośród 63 zgłoszeń, staraliśmy się, żeby po prostu jak najwięcej też tych dzieł teatrów amatorskich można było zaprezentować na festiwalu. Obok tego cyklu konkursowego jest także spektakl pozakonkursowy, też taki akcent regionalny, można powiedzieć, o naszym dziedzictwie, czyli Zatracenie, opowieść lasowiackich chłopek i to jest spektakl pozakonkursowy, dodatkowy. Poza tym mamy też na finał koncert Czesław śpiewa w duecie z Gregiem Stranglerem, więc taki już, powiedziałabym, spokojniejszy akcent na koniec, bez tej intensywności może teatralnej, ale jednak w klimacie teatralnym dalej i takie po prostu taki finał festiwalu.
3: Czyli te konkursowe spektakle, one są przygotowywane pod tym tematem przewodnim Linia Grecka. A co dla Państwa właśnie oznacza ten termin, ten temat?
8: Linia Grecka jest to termin, który w sumie wymyślił, zdefiniował pan Marek Sobczyk. Do do którego rozważań teoretycznych odwołujemy się. Linia grecka jest takim, czymś takim powtarzalnym, powtarzalnością jakiegoś mitu, czegoś, co też w wielu tak naprawdę codziennych sytuacjach czerpiemy z tej kultury antycznej. Czasem ona już tak weszła w nasz krwiobieg, że nie dostrzegamy tego, a gdzieś tam te pozostałości antyku cały czas w nas są. Zresztą i te mity, które były, powiedzmy, jeszcze w antyku, cały czas odnawiają się, można powiedzieć. Pewne też sytuacje i życiowe, i jakieś takie historyczne wydarzenia na powrót się dzieją, więc myślę, że ta linia grecka jest właśnie bardzo mocno skoncentrowana na tej powtarzalności pewnych wydarzeń, pewnych typów postaci, czy po prostu jakichś takich wydarzeń, czy po prostu nawet tego, że gdzieś tam ciąży nad nami fatum. Wiemy, że już nasze życie gdzieś się zaczyna, gdzieś się kończy i na to po prostu nie mamy wpływu i musimy się z tym po prostu gdzieś zmierzyć.
3: To skoro już jesteśmy przy tym temacie przewodnim festiwalu, to przejdźmy sobie właśnie do tej konkursowej części tego wydarzenia. No i takie pytanie, z jakich części Polski, z jakich regionów przyjadą artyści do Stalowej Woli?
8: Na festiwalu będziemy gościli teatry amatorskie z całej Polski, więc od północy po południe mamy tak Teatr z Ostródy, jak i z Bielska Podlaskiego. Są też akcenty śląskie, czyli mamy też Katowice, mamy Zabrze, ale także tutaj bliższe rejony, czyli z Lublina, czy z okolic Lublina właśnie, czy z naszego Podkarpacia. Także jest i reprezentant z Jarosławia, ze Stalowej Woli, także tak to wygląda. Spektakle konkursowe będą prezentowały się na naszych scenach od piątku do niedzieli. Startujemy o 16:00, w piątek 18 września, lokalnym akcentem, czyli zaczynamy od Teatru Okna, kończymy w niedzielę, tuż po południu, by jeszcze móc omówić spektakle i podsumować, żeby jurorzy mogli sformułować werdykt festiwalu. Także intensywna sobota, dwa spektakle konkursowe w piątek i trzy spektakle konkursowe w niedzielę.
3: A takie pytanko, bo tutaj pani na początku wspominała, że są dwa jury, jedno takie zawodowe, a drugie młodzieżowe.
8: Tak.
3: Czy to oznacza, że są również dwie nagrody, te takie główne, czy jest tylko jedna?
8: Mamy dużo nagród, mamy całą pulę nagród, można powiedzieć, ponieważ jury zawodowe przyznaje Grand Prix Festiwalu, drugie miejsce i trzecie, a także ma pulę wyróżnień, więc mogą to być wyróżnienia indywidualne, też dla zespołu za jakieś szczególne rzeczy, które zwrócą ich uwagę. Natomiast jury młodzieżowe przyznaje nagrodę imienia Józefa Żmudy. A jeszcze inną nagrodą jest Nagroda Publiczności, która jest wybierana w drodze głosowania. Więc widzowie, wchodząc na spektakle, otrzymują karty do głosowania, na której zaznaczają ocenę od 1 do 5. Wiadomo, 5 no to jest bardzo dobrze, więc jest ta maksymalna ocena. Z kolei 1, jeżeli komuś spektakl się totalnie nie spodobał. I na tej podstawie wyliczamy średnią i ten spektakl, który otrzyma najwyższą średnią, no zostaje tym laureatem Nagrody Publiczności.
3: A czy te wyróżnienia są tylko dla całych grup artystów, czy również dla samych aktorów, w sensie takich pojedynczych?
8: Pula wyróżnień jest właśnie też na nagrody indywidualne. Często zdarza się tak, że jurorzy szczególnie zwrócą uwagę na przykład na jakąś kreację aktorską i też jest możliwość otrzymania nagrody indywidualnej, na przykład aktorskiej, czy na przykład reżyser, czy jakiś twórca spektaklu również może zostać zauważony, scenograf, czy osoba przygotowująca muzykę. Także tak to wygląda. Jest trochę tych nagród, więc myślę, że też dlatego, a może przy okazji, dlatego też zespoły chętnie do nas przyjeżdżają i też dobrze, żeby ten ruch amatorski tych twórców, którzy jednak poświęcają swój wolny czas na przygotowywanie spektakli, w jakiś sposób doceniać i myślę, że to też jest dobry zastrzyk, żeby oni na przykład mogli się rozwijać, czy mogli zorganizować warsztaty dla swojej grupy. Więc to jest, tak to u nas wygląda i mam nadzieję, że to jest pozytywne.
3: Czyli tak podsumowując, 3 dni festiwalu, 12 spektakli, bardzo różne nagrody, również indywidualne. A kiedy poznamy właśnie zwycięzców? Podejrzewam, że w niedzielę.
8: Tak, ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się na gali relacji 11 międzypokoleniowych spotkań teatralnych w niedzielę o 16:30. Serdecznie zapraszamy. Dobrze też, żeby byli i zapraszamy też widzów, ponieważ to jest taka dobra okazja, żeby zobaczyć, czy ten spektakl, który się akurat nam spodobał, otrzyma i również otrzymał taką nagrodę i również został doceniony przez jurorów, czy na przykład przez pozostałych widzów. I jeszcze może dodam, że relacje 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne też mają pewną rangę wzmocnioną przez naszych patronów honorowych. Wśród nich minister kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowe Centrum Kultury i marszałek województwa podkarpackiego, a partnerstwo też tego festiwalu, partnerem wydarzenia jest też województwo podkarpackie. Także dziękujemy bardzo za te wsparcia, które tutaj są. Dodam, że współpracujemy w ramach festiwalu z grupą porcelanową z Ćmielowem, która przygotowuje festiwalowe filiżanki, czyli wyjątkowe upominki dla uczestników festiwalu. Na nich też jest logotyp i data, więc zawsze pijąc, ewentualnie korzystając z tych filiżanek, można sobie przypomnieć te edycje festiwalu. 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne.
3: Taka edycja limitowana.
8: Tak, tak. Te filiżanki to dokładnie taka edycja limitowana, trochę taka pamiątka na długo, bo wydaje mi się, że jakość tego produktu też jest na wysokim poziomie, także mamy nadzieję, że będzie służyła.
3: Czyli tutaj ręcznie robiony szal, teraz filiżanki. Jest sporo takich ciekawych nagród, takich wzruszających.
8: Mamy nadzieję, że to też buduje klimat festiwalu i też jakąś taką wspólnotę, więc myślę, że też ta filiżanka jest takim symbolem spotkania i gdzieś tam właśnie spotykamy się na kawę, herbatę, to też relacje mają być takim spotkaniem, bo swoją drogą konkurs, ale chyba istotniejsze w tym wszystkim jest to spotkanie, ten dialog, który prowadzimy pomiędzy nawet tymi wydarzeniami i do tego po prostu zachęcamy.
3: Myślę, że teraz przejdziemy sobie do takiego przeglądu tych spektakli, bo z tego, co pani mówiła, jest ich aż 12, tych spektakli konkursowych i tak chyba przejdziemy sobie po prostu po poszczególnych dniach festiwalu, no i zaczniemy sobie od 18 września.
8: Tak, 18 września w piątek mamy dwa przedstawienia konkursowe i zaczynamy o 16 od drugiego głosu Teatru Okna ze Stalowej Woli. Po nim wernisaż wystawy i rozmowa o temacie przewodnim, a kolejny drugi spektakl tego dnia, spektakl konkursowy, to Cudownych Rodziców Mam ze znakiem zapytania Teatru w Spódnicy z Lublina. Także tak wygląda piątek.
3: W piątek chciałoby się zaśpiewać, nie?
8: Dokładnie, jest taki motyw tutaj, który wszyscy znamy. Poza tym tego dnia będą jeszcze omówienia tych dwóch spektakli konkursowych, i na wieczór piątkowy zaproponowaliśmy Zatracenie, opowieść dla sowiackich chłopek w reżyserii Moniki Janik-Husakowskiej, czyli widowisko, które powstało o historii regionu, o tym, z czego się wywodzimy, ale też ciekawa rzecz, ponieważ na scenie obok artystów zawodowych są wybrani w drodze naboru mieszkańcy naszego regionu, mieszkańcy Stalowej Woli, także myślę, że ciekawe też spotkanie sceniczne nam się szykuje. Ten spektakl był już grany, ale też za każdym razem cieszył się bardzo dużym powodzeniem i mamy nadzieję, że także w trakcie festiwalu widownia dopisze.
3: Czyli tutaj mamy piątek, więc przejdźmy sobie do soboty 19 września.
8: Tak, sobota jest wypełniona po brzegi, można powiedzieć, spektaklami konkursowymi, ponieważ startujemy od 9:30 i mamy w pierwszym bloku trzy spektakle konkursowe. Teatr Opera Modern, reprezentanci Warszawy Radzymina zaprezentują spektakl MS Duch Narodu, czyli Espresso Macchiato. Po nim Dwie Blizny, komedia Aleksandra Fredry w wykonaniu Teatru Parabuch z Warszawy. I trzeci spektakl w pierwszym bloku sobotnim to Stara Kobieta Wysiaduje Tadeusza Różewicza w wykonaniu Amatorskiego Teatru Dramatycznego imienia Józefa Żmudy ze Stalowej Woli. I tak się nam kroi ten pierwszy blok konkursowy, po nim omówienie spektakli konkursowych. Jeżeli ktoś bardzo chciałby też dowiedzieć się, co mają o nim do powiedzenia jurorzy młodzieżowi, to zapraszamy. Drugi blok spektakli konkursowych w sobotę sobotę startuje o 16 i zaczynamy od młodzieżowej grupy teatralnej z Katowic i sztuki przetrwania. Po niej szatnia, spektakl mocno osadzony też w twórczości Tadeusza Kantora, teatru Przebudzeni z Ostrudy. Trzeci spektakl w drugim bloku to Charlotta, teatru Offroad z Zabrza i ostatni, taki też powiedziałabym komediowy akcent w sobotę wieczorem, czyli o 19.30 Lekarz mimowoli Moliera w wykonaniu teatru The Mask z Bielska Podlaskiego. I na koniec oczywiście omówienie drugiego bloku spektakli konkursowych.
3: No i ostatni dzień, 20 września, myślę, że dzień, na który czekają nie tylko widzowie, ale przede wszystkim uczestnicy.
8: Tak, dokładnie. Zanim jeszcze gala i wyniki konkursu, to również mamy blok trzech spektakli konkursowych od 10 rano w niedzielę i wtedy zapraszamy na szeptuchę teatru Puk Puk spod Zamcza, czyli województwo lubelskie. Po nim Humankind, czyli teatr Ryba latająca z Mazańcowic i na finał już spektakli konkursowych Myszy i ludzie teatru Kąt z Jarosławia, więc podkarpacki akcent i oczywiście omówienie spektakli konkursowych. A o 16.30 zapraszamy, tak jak już wspominałam, na galę relacji 11 międzypokoleniowych spotkań teatralnych na ogłoszenie wyników konkursu. Jeżeli ktoś nie miałby możliwości uczestniczenia na żywo w tym wydarzeniu, to będzie też transmitowane online na fanpage'u relacji. Także jeżeli ktoś jest bardzo ciekawy, a nie mógłby do nas dotrzeć o tej 16.30, to też jest taka opcja obserwowania online. A o 18 już na takie zakończenie i finałów, można powiedzieć, festiwalu. Czesław śpiewa w duecie z Gregiem Stranglerem. Koncert, także serdecznie zapraszamy. Jeżeli chodzi o ten koncert, to myślę, że jest to niebywała okazja tak dla miłośników twórczości Czesława, ponieważ będzie tam dużo utworów tych, które wszyscy znamy. Maszynka do ćwierkania i inne, ale jest to też taki koncert, który, powiedziałabym, jest rozwinięciem tej twórczości, ponieważ jest w duecie właśnie, a Greg Strangler, czyli Grzegorz Duszak, to aranżer, muzyk, kompozytor, też instrumentalista, także myślę, że na scenie będzie się dużo działo artystycznie, ale też tak klimatycznie po prostu. Także serdecznie, serdecznie zapraszamy.
3: No i przechodząc do takiego podsumowania naszej rozmowy, zaproszenie. Czego chciałaby pani, żeby widzowie doświadczyli podczas tegorocznego festiwalu? No i gdzie to wszystko się odbędzie? Kiedy, gdzie i dlaczego warto?
8: Relacje 11 międzypokoleniowe spotkania teatralne już 13, a później od 18 do 20 września 2026 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Zapraszamy na spotkanie pasjonatów teatru, ale myślę, że też osób, które po prostu chcą doświadczyć czegoś, coś może zapamiętać, wzbudzić w sobie jakąś refleksję, ponieważ w spektaklach, które będą prezentowane, poruszonych jest wiele ważnych, myślę, tematów nas dotykających. Mam nadzieję, że również uczestnicy festiwalu wyjdą z tego wydarzenia z nowymi kontaktami, że gdzieś wymienią się, porozumieją z innymi, którzy mają podobne pasje. Na to liczymy. Liczymy na to, że gdzieś sieć tych ogólnopolskich teatrów, czy po prostu tych teatrów amatorskich działających w Polsce będzie się poszerzała, że po prostu wyjdziemy też z głową pełną myśli tak naprawdę, jakichś rzeczy ważnych, dotykających, ale też takich, które sprawią, że będziemy po prostu w jakiś sposób może żyli trochę lepiej. Więc na to zapraszamy, może za dużo byśmy chcieli, ale no mamy nadzieję, że jakaś jest w tym festiwalu opcja właśnie takiego wspólnego bycia, wspólnego porozumienia, dyskusji na dobrym poziomie, takiego ogólnego, wzajemnego szacunku. Także na to zapraszamy, na to liczymy.
6: Działa od 2016 roku ku uciesze pasjonatów gier, w tym również planszówek. Mowa o Stowarzyszeniu Stal Fiction ze Stalowej Woli, której celem jest właśnie popularyzowanie gier wśród młodzieży i dorosłych. O działalności stowarzyszenia, grach i piątkowych spotkaniach przy planszówkach opowiedziała mi pani Magdalena Głowacka-Kolańska ze Stal Fiction.
3: Od jak dawna działacie? Jakie są cele stowarzyszenia? Może coś o wydarzeniach, które organizujecie?
4: Witam serdecznie. Stowarzyszenie Stal Fiction działa od 2016 roku i zajmujemy się głównie propagowaniem gier planszowych, gier bitewnych, gier RPG. To jest taka nasza codzienna działalność. Serdecznie zapraszamy na spotkania planszówkowe w każdy piątek od godziny 17 do 20. Spotkania odbywają się na auli w dawnym budynku KUL przy ulicy Popiełuszki 4, także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego organizujemy różne wydarzenia propagujące właśnie fantastykę w naszym regionie. Z najważniejszymi są Stalowe Granie, które odbywa się każdego roku w ferie, oraz Stalowolskie Spotkania z Fantastyką, które robimy zawsze w pierwszy weekend lipca, i podczas tych wydarzeń można właśnie zapoznać się z grami planszowymi, bitewnymi, grami RPG, grami retro, na retro komputerach, i to właśnie głównie podczas Stalowego Grania. Natomiast podczas spotkań z Fantastyką dodatkowo jeszcze organizujemy prelekcje, warsztaty, konkursy, konkurs cosplay, więc naprawdę bardzo, bardzo dużo się na tej imprezie dzieje, zresztą jest to impreza dłuższa, dwudniowa. Zrealizowaliśmy też kilka mniejszych projektów, których celem było propagowanie fantastyki. Dotyczyły one gier RPG, LARPów, gier miejskich, gier RPG, gier planszowych, także to było naprawdę bardzo, bardzo fajne projekty.
3: O jakich pani projektach teraz mówi, tych takich mniejszych projektach?
4: W 2018 zrealizowaliśmy fantastyczne Nudo Odstraszacze i tam właśnie były warsztaty LARPowe, była gra miejska, było właśnie takie wydarzenie, na których były pokazy poszczególnych gier planszowych, były warsztaty programowania, były warsztaty tworzenia gier planszowych, także to też sporo się działo na tym wydarzeniu. W rok później zrealizowaliśmy Stalowolskie LARPogranie.
3: Czy mogła pani wyjaśnić, czym są LARPy, tak dla słuchaczy i dla mnie, która zupełnie nie siedzi w temacie gier?
4: LARP jest nieco podobny do improwizowanego teatru. Każda postać dostaje swoją rolę, w której ma opisane swoje cechy i też swoje cele. I właśnie głównym zadaniem jest zrealizowanie tych swoich celów. Trzeba właśnie tego dokonywać poprzez interakcję z innymi graczami, właśnie taki teatr improwizowany. To jest bardzo, bardzo fajna forma rozrywki. I serdecznie do niej zachęcamy. Nieco trudniejsza niż gry RPG, ale bardzo fajna.
3: W ubiegłych latach też były organizowane takie mniejsze projekty niż Stalowe Grania?
4: Tak. Jako ostatnie to zrealizowaliśmy w 2023 roku. Były to sobota ze Stowarzyszeniem Stal Fiction i tam były właśnie na jednym spotkaniu było malowanie figurek, warsztaty malowania figurek, na jednym były gry RPG i na jednym były LARPy. Także to były właśnie takie trzy weekendy, trzy soboty właściwie, jak sama nazwa wskazywała, ze Stowarzyszeniem Stal Fiction. Organizowaliśmy jeszcze warsztat programowania, to w ramach było, zdaje mi się, Stalowolskiego LARPogrania, to właśnie chyba wtedy były warsztaty programowania.
3: Wspominała pani, że tak na co dzień w piątki spotykacie się przy planszówkach. Gdzie te spotkania się odbywają, o której godzinie? Kto może w ogóle przyjść na takie spotkania?
4: Na spotkania planszówkowe zapraszamy młodzież i dorosłych. Odbywają się one na auli przy ulicy Popiełuszki 4 i w piątki od godziny 17 do 20. W Stalowej Woli można też pograć sobie we wtorki w strefie spotkań na Lwowskiego 11 i też zachęcamy do udziału zarówno w jednych spotkaniach, jak i w drugich.
3: Jakie planszówki można pograć podczas takiego spotkania, gdyby miała pani wymienić?
4: Właściwie to co spotkanie przynosimy coś nowego, ale oczywiście są takie, które gramy częściej, które są takie bardzo ulubione, na przykład Miecz Samuraja, Osadnicy z Katanu, Takenoko, Wirus, ale tak naprawdę to co spotkanie to jest coś nowego i to są nagłe nowości, bo właśnie koledzy ze stowarzyszenia mają bardzo dużo gier, co chwilę coś nowego kupują i testujemy.
3: No właśnie, a żeby wziąć udział w takim spotkaniu planszówkowym, to czy trzeba być członkiem stowarzyszenia?
4: Nie, po prostu można przyjść. Także zapraszamy wszystkich.
3: A kto może zostać takim członkiem stowarzyszenia?
4: Każdy, kto chce działać z nami.
3: A gdyby miała pani powiedzieć coś może więcej? Czy są jakieś może spotkania takie organizacyjne właśnie członków stowarzyszenia?
4: Tak, spotkanie organizujemy wtedy, kiedy trzeba coś po prostu omówić. Bo tak to, żeby się po prostu spotkać, to mamy na gruncie właśnie takim, czy spotkań planszówkowych, czy na gruncie prywatnym, to mamy bardzo dużo okazji do porozmawiania ze sobą, więc takie spotkanie jest organizowane właściwie wtedy, kiedy coś robimy większego.
3: Czy żeby być takim członkiem Stowarzyszenia Star Fiction, trzeba być takim entuzjastą gier, czy dołączają do Was także osoby, które na przykład dopiero zaczynają swoją przygodę z grami?
4: Różnie. Zarówno dołączają do nas entuzjaści, którzy po prostu się o nas dowiedzieli i po prostu ucieszyli się, że istnieje taka grupa pokrewnych dusz, do której mogą dołączyć, ale też zupełnie nowe osoby, które niewielkie miały pojęcia o grach. Także jak najbardziej zarówno zapraszamy zarówno wytrawnych graczy, jak i początkujących graczy.
3: Jakby Pani jeszcze miała właśnie tak zachęcić mieszkańców Stalowej Woli, czy generalnie całego naszego regionu do spotkań, to co by Pani powiedziała?
4: Zachęcam serdecznie. Podczas gier można nie tylko poznać fajne gry planszowe, spędzić czas w przyjemny sposób. Można również spotkać fajnych ludzi, zaprzyjaźnić się. Gry uczą też bardzo wielu fajnych rzeczy, więc to jest właśnie zwłaszcza tak ważne, powiedzmy, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż nasze spotkania tak bardziej właśnie są skierowane dla młodzieży niż dzieci. Ale dzieci też zapraszamy oczywiście i uczą bardzo wielu fajnych umiejętności. Logicznego myślenia, planowania strategicznego, współpracy, rywalizacji, czekania na swoją kolej, umiejętności takiego też pogodzenia się z porażką czasami. To są bardzo ważne takie w życiu umiejętności. Też analiza, empatia, również gry właśnie RPG uczą też właśnie bardzo takich fajnych rzeczy typu na przykład jak się zachować w stresujących sytuacjach, także właśnie też empatia, to już umiejętności takie społeczne.
3: No muszę przyznać, że to są naprawdę takie potrzebne też w dorosłym życiu cechy. Dlatego jeśli słuchają nas osoby, które są zainteresowane dołączeniem do tego stowarzyszenia albo po prostu do przyjścia na spotkanie planszówkowe, no to chyba odsyłamy na stronę Star Fiction.
4: Tak, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową www.stalowafantastyka.xyz i tam właśnie są opisane nasze działania. Zapraszamy również do dołączenia do naszego Discorda.
3: Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo, również pozdrawiam serdecznie.
9: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij

0: Magazyn Lokalny.
1: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
2: Radzimy, jak spędzać wolny czas.
1: W Nisku, na osiedlu Podwolina, działa Centrum Edukacji Multimedialnej. Przestrzeń, w której nauka spotyka się z technologią, a wystawa to nie tylko oglądanie, ale przede wszystkim doświadczanie. O pomyśle na to miejsce, jego początkach i o tym, co dzisiaj dzieje się w centrum, z Lilą Witkowską, specjalistą do spraw marketingu, rozmawiała nasza reporterka Emanuela Kwaśniak.
3: Jestem w wyjątkowym miejscu, przepięknym. Powiedziałam, że tutaj mogłabym być, mogłabym tutaj codziennie pracować. Widok przepiękny. Jestem w Centrum Edukacji Multimedialnej w Nisku, Podwolinie, koło Zalewu.
4: Witamy panią redaktor serdecznie. I potwierdzam, rzeczywiście miejsce jest piękne.
3: Tak, miejsce piękne, czyli tutaj już dla słuchaczy proszę powiedzieć tak naprawdę, czym jest Centrum Edukacji dla tych, którzy tu nie byli, żeby zachęcić. Czym jest i skąd w ogóle się wziął pomysł na jego stworzenie?
4: Centrum Edukacji Multimedialnej to jest najnowsza oferta gminy Nisko. Bardzo ciekawa, unikalna. Zapraszamy serdecznie osoby w każdym wieku, bo ponieważ tak jest to centrum pomyślane, żeby każdy tu mógł przyjść i spędzić czas nie tylko ciekawie, ale też się czegoś nowego dowiedzieć. Naszą główną atrakcją jest wystawa Zalew Wiedzy. No to już sugeruje, że oczywiście ma taki cel taki edukacyjny, ale to jest wystawa multimedialna, interaktywna, 34 stanowiska o bardzo szerokiej tematyce. To nas wyróżnia spośród innych tego typu placówek, ponieważ są placówki tematyczne, ukierunkowane na jakieś zagadnienia naukowe, natomiast u nas te stanowiska są od takich historycznych tematów po najnowsze, dotykając już eksploracji kosmosu. Oczywiście mamy też i różne takie po drodze informatyczne i dotyczące zielonej energii. Naprawdę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
3: O tym zaraz porozmawiamy bardziej szczegółowo, bo podejdziemy sobie na wystawę, żeby słuchaczom tak przez mikrofon opowiedzieć, co tutaj jest i zachęcić. A proszę mi powiedzieć, jak wyglądały tutaj początki, sama budowa, a później początki działalności?
4: Miejsce, w którym się znajdujemy, przeszło ogromną metamorfozę. Słyszymy o tym chociażby od mieszkańców, którzy na przykład przyjeżdżają tutaj po kilku latach i przecierają oczy ze zdumienia, bo pamiętają ten teren tutaj na Podwolinie jako miejsce bagniste, gdzie dosłownie wspominali niektórzy, że po prostu paśli krowy. A w tej chwili jest tutaj piękny zalew, który ma 16 hektarów powierzchni. Linia brzegowa to jest około 100 metrów. Jest bardzo wiele atrakcji turystycznych. No i oczywiście jest Centrum Edukacji Multimedialnej, budynek, w którym się znajdujemy właśnie z tą atrakcyjną wystawą. Więc to jest taka naprawdę metamorfoza, która chyba niewiele ma podobnych, przynajmniej tutaj w najbliższych okolicach naszych. Budynek powstał stosunkowo niedawno przy pomocy funduszy norweskich. Tutaj w ogóle cała ta przemiana tego terenu zaczęła się od tego, że powstał zbiornik retencyjny. Potem zbiornik został rozbudowany, początkowo miał 6 hektarów, potem go powiększono do 16. Oczywiście też tutaj pomocne były fundusze unijne. I w 2023 roku rozpoczęła się budowa Centrum Edukacji Multimedialnej, placówki pomyślanej jako miejsce wsparcia edukacyjnego młodzieży i dzieci, zwłaszcza w tych najnowszych technologiach. Ale to jeszcze potem dopowiem, że to nie jest jedyny cel, w jakim to miejsce utworzono. Natomiast ten cel edukacyjny był rzeczywiście takim wiodącym. Budowa została ukończona właściwie z wystawą, ze wszystkim. Odbiór się odbył w ubiegłym roku, w lutym. I 29 czerwca podczas imprezy plenerowej LED Nisko wystawa została oficjalnie udostępniona zwiedzającym.
3: Dlaczego to miejsce konkretnie, czyli przy zalewie w tej części, że tak powiem, miasta?
4: Jako dodatkowa atrakcja. Jest tutaj miejsce na wypoczynek o różnym charakterze. Można przyjść po prostu pospacerować, bo są ścieżki rowerowe, są ścieżki piesze, są wyspy, mamy wieżę widokową 20-kilkumetrową, są miejsca dla wędkarzy, miejsca na jakiś taki odpoczynek, są wiaty, a oczywiście w sezonie letnim funkcjonuje plaża.

0: lekarza z ratownikiem, jest wypożyczalnia sprzętu, punkty gastronomiczne, więc to wszystko, czego spodziewamy się, że znajdziemy nad wodą, gdy przyjedziemy po prostu odpocząć, czy na cały dzień, czy tylko na kilka godzin. Natomiast nasza placówka jest taką dodatkową, a mamy nadzieję, że wkrótce może właśnie główną atrakcją tego miejsca. Chcemy tutaj świadczyć takie usługi, oprócz tych takich edukacyjno-naukowych, właśnie kulturalne, nieco o lżejszym kalibrze, o trochę innym może zabarwieniu, ale na pewno bardzo, bardzo ciekawe.
1: Na pewno wiele osób przyjeżdża tutaj na tą wystawę do centrum obejrzeć, bo zobaczyło, że coś takiego jest, przyjeżdżają, oglądają, ale czy zdarzyły się przypadki, że ktoś tutaj przyjechał pospacerować w okolicy, zobaczył, że coś takiego jest i po prostu wszedł i się miło zaskoczył?
0: Wszedł i za nim mówił. Tak. Najczęściej to mamy takie właśnie reakcje. Tak, były takie przypadki nawet, że gościliśmy osoby, które jadąc gdzieś po prostu przez Polskę, wyświetliło im się na mapie takie miejsce i przyznawali, że z ciekawości po prostu zjechali, zobaczyli, a cóż tu za zalew jakiś taki w takiej małej miejscowości. Przyjechali, jak to młodzież mówi, szczęki opadały. Dlatego rzeczywiście tu jest bardzo urokliwe miejsce. Zwiedzają, tak oglądają, podoba się lokalizacja, podoba się teren. No, akwen wodny zawsze napawa takim jakimś spokojem, więc tego na pewno potrzebujemy. Szczególnie przez wakacje, kiedy pracowaliśmy przez 7 dni w tygodniu na okrągło, gościliśmy mnóstwo osób. No, rekordowy był oczywiście dzień otwarcia, więc bardzo wiele osób przyszło, żeby po prostu wejść i zobaczyć, bo może nie było wtedy takich warunków na zwiedzanie, bo za dużo było po prostu tych chętnych. Ale potem przez wakacje gościliśmy wiele osób, które przyjeżdżały tutaj na przykład do rodziny. To były także osoby, które przyjechały tu z zagranicy. I nawet raz od jednego z zwiedzających usłyszeliśmy, że aż miło płacić podatki, jeśli się wie, że to na takie cele są przeznaczane pieniądze. Podoba się, ludzie się cieszą, że to miejsce przeszło taką metamorfozę, że z tego bagiennego terenu takiego, no pewnie też jakiegoś urokliwego w swoim klimacie, ale jednak chyba bardziej uciążliwego niż jakiegoś dającego satysfakcję, powstało miejsce, które przyciąga, które jest atrakcją Niska. Na co dzień mamy tu bardzo wielu przyjezdnych, nie tylko z Niska, przyjeżdża Stalowa Wola, przyjeżdża Leżańsk, więc to nawet poza powiat już wykracza takim codziennym, zwykłym bytowaniu. W lecie plaże były oblężone, pogoda też dopisywała. Bardzo dużo wędkarzy tutaj korzysta z tego akwenu, to też widać. Także zapraszamy tutaj Państwa na zachody słońca, są naprawdę przepiękne.
1: Czy to miejsce głównie jest właśnie, tak jak na początku Pani wspomniała, dla młodzieży, dla dzieci, ale można przychodzić całymi rodzinami. Myślę, że dorośli też tutaj znajdą coś dla siebie.
0: Miejsce, czyli nasza wystawa, bo to jest ta główna atrakcja, jest tak pomyślane, żeby mógł korzystać z niej każdy, kto w zasadzie opanował sztukę czytania. Mamy 34 stanowiska, doskonale opisane, dwujęzyczne i zdarzały nam się już osoby, zwłaszcza na wakacjach, dzieci, młodzież, które wolały jednak po angielsku posłuchać. I wszystko jest tak zaplanowane, że można korzystać samodzielnie. Oczywiście my w razie czego wspomagamy, oprowadzamy, nawet jeśli ktoś sobie życzy, to przechodzimy z nim całą wystawę, tłumaczymy, jak należy ze stanowisk korzystać. Przyjmujemy i grupy zorganizowane, no tutaj prośba tylko o wcześniejszą rezerwację, bo wiadomo, że te kilkadziesiąt osób, no to jednak wymaga troszeczkę innej obsługi. Przyjmujemy też oczywiście osoby indywidualne. Naprawdę wiek, proszę Państwa, nawet jeśli przyjdą osoby dorosłe z dziećmi, które nie czytają, ale chcą chwilę poświęcić tym dzieciom, wytłumaczyć niektóre rzeczy, też się będą świetnie bawić.
1: Czyli dla ciekawskich, tak myślę, takie miejsce, a że ja jestem ciekawska, to teraz Panią poproszę, żebyśmy przeszły na część właśnie wystawową i słuchaczom poopowiadamy, co jest, tak żeby zachęcić, a później porozmawiamy też tak naprawdę, kiedy Państwo są czynni i tak dalej i może zrobimy też podsumowanie tego, co działo się przez ten pierwszy rok działalności, także idziemy. I jesteśmy już na wystawie, jest naprawdę spora, ale zaczniemy od początku, także tutaj oddaję Pani głos.
0: Nasza wystawa jest podzielona tak umownie oczywiście na pewne strefy. Zwiedzać można w dowolnych kierunkach, nie ma jakiegoś narzuconego stylu zwiedzania, natomiast sugerujemy zawsze, żeby zacząć od tej części historycznej. Ona nie jest duża, bardzo interesująca, bardzo taka atrakcyjna i opowiada o takich podstawowych zakładach, które dla osób starszych pewnie wydają się oczywiste, ale dzieci, proszę mi wierzyć, że już naprawdę jest spora grupa dzieci, które nie wiedzą, do czego służy młyn, co się robi w cegielni, co to takie jest tartak, więc u nas wszystko mogą się tutaj dowiedzieć, pobawić, bo te eksponaty są tak zaprojektowane, że się naciska, przyciska, one mają, są wyposażone też w lektorów, więc nam opowiada lektor właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć. Dodatkowo są opisy, które możemy sobie sami doczytać. Na tych stanowiskach historycznych mamy także atrakcyjne, unikalne, stare zdjęcia, które pokazują te konkretne zakłady pracy, które znajdowały się w Nisku, więc przy stanowisku młyna jest zdjęcie młyna z Niska. Przy stanowisku cegielnia jest zdjęcie cegielni z Niska. I to jest dodatkowa taka historyczna wiedza, którą no, warto mieć na pewno o swoim regionie.
1: Możemy tutaj podejść, bo widzę, jest tutaj chyba z drewna taka mała konstrukcja i to jest cegielnia, tak?
0: Tak, atrapa cegielni, taki schemat pokazujący, jak te poszczególne etapy pracy przy produkcji cegły od momentu wydobycia gliny do efektu końcowego, jak przebiegały, jak mniej więcej to się, w tej części cegielni się to odbywało. Cegielnia nie ma dachu, więc widać doskonale ten środek. Bardzo taki działający na wyobraźnię eksponat. Dodatkowo on z boku ma jeszcze taką, jakby to wytłumaczyć Państwu w radiu, koło fortuny, tak na to dzieci mówią, bo to rzeczywiście przypomina na koło fortuny. Na nim jest 5 takich głównych etapów formowania gliny na cegłę. Gdy wybierzemy dany etap, to załącza nam się światełko na makiecie, więc to jest wszystko ze sobą połączone. Lektor się włącza, opowiada króciutko o tym etapie, więc naprawdę jest to bardzo ciekawie zrobione. Tu też oczywiście są, tak wspomniałam, te stare zdjęcia. Można skorzystać właśnie z lektora w języku angielskim i dowiedzieć się właśnie, jak z tej cegły, jak skąd się biorą cegły, a ponadto mamy prawdziwe cegły na ścianach. Wiele dzieci też dotyka. To jest cegła surowa, niczym nie zapuszczana, więc z tej gliny, którą no, powiedzmy, że są w stanie sobie wyobrazić, bo to przypomina przecież plastelinę, do efektu tego końcowego, to wszystko tutaj mogą sobie zobaczyć.
1: Dobrze, przejdziemy. Tutaj mamy tak i cegielnie, puszcza sandomierska, tartak i nawet flisactwo. Bardzo interesujące i nadal tak naprawdę flisactwo tutaj jest.
0: To może dopowiem, bo tak zwracamy dzieciom uwagę, akurat ten kącik poświęcony tym bardzo ciekawym zawodom, wikliniarstwu i flisactwu, może nie jest taki interaktywny akurat, ale jest wprowadzony na wystawę, ponieważ to jest też takie unikalne wydarzenie, że na terenie ziemi niżańskiej występują 2 naprawdę bardzo ciekawe zawody. Wikliniarstwo czy plecionkarstwo, jak niektórzy nazywają, i flisactwo. O ile wikliniarstwo przetrwało i nadal jeszcze wiele osób wyplata, to flisactwo w tej chwili to już jest tylko jako atrakcja turystyczna. Niemniej jest kultywowane, jest bardzo charakterystyczne, bardzo ciekawe, więc o tym też dzieciom opowiadamy.
1: Zgadza się, jest nawet zdjęcie flisaków, którzy tworzą chyba te tratwy, tak?
0: Tak, to są oryginalne zdjęcia starych flisów. No z takich eksponatów tu w tym kąciku akurat po dotykania to mamy prawdziwą witlinę okorowaną i skorą. No i jako przykładowy taki wyrób koszyczek. No też to, proszę Państwa, dla wielu dzieci jest zaskoczeniem, że z wikliny, z tych patyczków właśnie takie rzeczy powstają, jak właśnie takie użytkowe, drobne, większe, czy nawet całkiem duże rzeczy, bo przecież i meble są robione z wikliny. Więc tutaj zachęcamy, żeby troszeczkę przy tym kąciku się skupiły i posłuchały o tym.
1: Tutaj już odwracam się, mamy silnik, do tego huta stalowa wola, czyli już stronę przemysłu, zgadza się.
0: Tak, huta stalowa wola jest na wystawie, dlatego że huta stalowa wola swoje początki miała w Nisku. To, co dzisiaj znamy właśnie pod marką huty stalowa wola, powstało w Nisku jako zakłady południowe spółka z o.o. w Nisku. Więc tak naprawdę huta swoje korzenie ma w Nisku. Stąd to stanowisko, no to był rzeczywiście centralny okręg przemysłowy, w ramach którego powstała huta. To był ogromny skok tutaj dla tego terenu i ogromna szansa dla tych ludzi, dla poprawy swojego bytu, bo tutaj no, ludzie ludziom się żyło po prostu biednie, co tu dużo mówić. A my na naszym stanowisku też opowiadamy trochę o historii i mamy z drugiej strony tego stanowiska taki własny kocioł huciany i tam możemy wyprodukować różne rzeczy, co dzieciom się bardzo podoba.
1: Ja myślę, że nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Silnik mi się kojarzy z mężczyznami, że mężczyźni to nie, kobiety też są ciekawe.
0: Oczywiście, u nas nie ma różnicy, czy to przychodzi tutaj zwiedzać kobieta, czy mężczyzna, chłopak, czy dziewczyna. Każdy sobie z naszym silnikiem parowy, każdy sobie poradzi. Nasz silnik napędza lokomotywę. To jest stanowisko, które się odnosi do oczywiście do maszyny parowej, ale uruchomienie maszyny parowej w naszym parowozie przebiega oczywiście w kilku etapach. Trzeba się tutaj wykazać trochę sprytem, trochę posłuchać tego, co lektor podpowiada. Jak się wszystko wykona prawidłowo, to ruszamy w podróż z Rozwadowa do Niska. I na tym stanowisku też oczywiście mamy odniesienie do historii. Jest zdjęcie dworca w Nisku, który akurat w ubiegłym roku obchodził taki mały jubileusz, bo oficjalnie został otwarty 14 stycznia 1900 roku, więc minęło 120, no w ubiegłym roku 5, już teraz 126 lat.
1: Ja tutaj bym chętnie wyruszyła w tą podróż. Próbować. Spróbujemy.
0: Ja
1: dobrze.
0: Mikrofon.
1: Startujemy. I teraz pewnie lekko.
2: Czy potrafisz uruchomić kilkunastotonowy parowóz? Najpierw musisz wytworzyć parę. Sprawdź na wodowskazie poziom wody w kotle. Jeśli jest jej za mało, dolej za pomocą zaworów umieszczonych z boku pociągu.
0: Tak, wystarczy kilka.
2: Dobrze, jeszcze drugi zawór. Świetnie, woda dolana, czas na paliwo.
1: Czas na paliwo.
2: Aby otworzyć drzwiczki paleniska, przekręć metalową rączkę pod ekranem.
0: Tak, świetnie.
2: Drzwiczki otwarte, teraz dodaj paliwo. Najpierw drewno, potem węgiel.
1: Dobra, mamy drewno.
2: Teraz węgiel.
1: Mamy węgiel.
0: Tak, kolejność ma znaczenie.
1: Tak.
2: Mamy już paliwo. Teraz ustawiamy stawidło za pomocą nastawnika.
0: Tak, proszę kręcić.
2: To śruba służąca do reguły. Świetnie. Teraz uchyl klapę popielnika. Pozwoli to na dopływ tlenu do kotła, dzięki czemu łatwiej będzie rozpalić ogień.
0: I puścić, wystarczy.
2: Zrobisz to naciskając. Brawo! Całkiem szybko wykonane zadanie. Teraz bez problemu rozpalisz drewno ułożone w palenisku. Podłóż ogień.
0: Zapalniczka.
1: Podkładamy zapalniczka.
2: Doskonale.
1: A jest zapalniczka, zgadza się.
2: Czekamy, aż wzrośnie ciśnienie i ruszamy w trasę do Niska.
0: Właśnie, i ruszyliśmy. Stacja Rozwadów.
1: Czyli zawód mogłabym zmienić.
0: No, bez problemu, widzę,
1: bez
0: że doskonale poszło.
1: I jedziemy z Rozwadowa do Niska, a my po wystawie już
0: jedziemy
1: na kolejne. Jedziemy dalej. Tutaj mamy też, tak jak pani wspomniała,
0: Kać Hutnicza.
1: Tak, Kać Hutnicza.
0: Tak.
1: Co tutaj można zrobić?
0: Możemy wyprodukować w naszej Kadzi Hutniczej jeden z trzech wyrobów, sprężynę, szyny kolejowe albo takie narzędzia chirurgiczne. Obsługa jest bardzo prosta, ale wymaga właśnie też skupienia i troszkę zabawy, bo możemy wybrać jeden z produktów, na przykład wybieramy sprężynkę, po prostu naciskamy ręką, lektor nam opowiada o tym wyrobie, podpowiada, co powinniśmy dodać do naszej kadzi, żeby ten produkt był pełnowartościowy. Mamy po prawej stronie trzy pokrętła, których możemy użyć, żeby właśnie dosypać danego produktu i tylko musimy wiedzieć, który. Jeśli się skupimy, wysłuchamy lektora, to dodamy prawidłowy i wtedy z naszej kadzi wyjdzie prawidłowa, taka bardzo pełnowartościowa sprężynka w tym przypadku. Jeśli dodamy zły produkt, no to niestety to, co z kadzi wyskoczy, będzie się nadawało tylko na złom. Ale możemy się bawić. O, tu nas teraz lektor pochwalił, bo wybraliśmy prawidłowo.
1: Ja myślę, że tutaj na pewno dzieciaki cieszą się, jeżeli uda im się wytworzyć coś.
0: Tak, nasza wystawa to jest też taki dodatkowy chyba element dydaktyczny. Troszkę wymusza na dzieciach skupienie się, z czym niektóre dzieci mają problem, bo my to widzimy też po tych paru miesiącach już, kiedy nas wiele tych grup odwiedziło. Muszą się skupić, muszą też się nauczyć korzystania z tych urządzeń w sposób taki synchronizowany, żeby jeden, no, dziecko drugiemu nie przeszkadzało. Więc to jest takie dodatkowe chyba jakiś jeszcze społeczny element zwiedzania tutaj u nas. Generalnie bawią się świetnie, nie ograniczamy nikomu czasu zwiedzania, nie zabraniamy dotykania, o ile to, co dzieci robią, czy w ogóle wszyscy zwiedzający, mieści się jakby w zasadach użytkowania tego sprzętu, to można się bawić dowoli.
1: Ja myślę, że też uczyć cierpliwości, bo jak lektor coś mówi, to trzeba słuchać i...
0: Tak,
1: trzeba słuchać i robić dalej ze zrozumieniem. Dobrze, tutaj tutaj jeszcze też trochę taka część techniczna, bym powiedziała, zgadza się?
0: Tak, to jest takie jeszcze historyczne odniesienie do Krosna, karty perforowane, czyli można powiedzieć takie początki programowania komputerowego, a Krosno, które mamy na wystawie, jeśli chodzi o konstrukcję, o gabaryty, to odpowiada takiemu Krosnu prawdziwemu, z tym, że u nas, no oczywiście jak to w multimedialnym centrum, nie tkamy z nitek, tylko na ekranie pojawia się wzór, który sobie wybierzemy. Też jest ogromna frajda i zaskoczenie, bo wydaje się to takie może nierealne, ale dzieci sobie świetnie z tym radzą. No, jest to takie też zajmujące. Jedno z takich stanowisk, na którym chętnie spędzają czas.
1: To wygląda bardzo interesująco, nie ukrywam. Także jak tutaj pani by mi coś pokazała.
0: Mamy karty perforowane. Możemy sobie wybrać jakby swój wzór, czyli wycisnąć w tej karcie, bo to jest po prostu taki prostokątny kartonik, który możemy sobie porobić patyczkiem dziurki. Możemy wybrać sobie swój wzór, a możemy też skorzystać z gotowych kart. Gdy mamy taką kartę już przygotowaną, wkładamy do czytnika. Tu wszystko jest opisane, są naklejki, które informują nas o tym, jak mamy to zrobić. Wsuwamy, tak jak karta do bankomatu, o, wsuwamy, palą nam się zielone kontrolki. I teraz wystarczy pokręcić korbką i na krośnie, tam gdzie normalnie by się tkanina pojawiała, my tkamy nasz wzór w sposób komputerowy.
1: Bardzo pięknie to wygląda i faktycznie coś nam tutaj się tworzy.
0: Tak, będzie się tkał, dopóki będziemy kręcić korbką. Jak przestaniemy, możemy karty zmieniać. Te karty też, jak ktoś chce, to oczywiście darowujemy. Bardzo fajne zakładki do książek z tego powstają.
1: Pięknie, dobrze. Tutaj to bardzo mi się podobało.
0: Mamy tak, jak się rodził ten przemysł, jakie były te zakłady początkowo, z czego ludzie korzystali i potem przechodzimy stopniowo na coraz bardziej zaawansowane urządzenia.
1: I takie coraz bardziej nowoczesne,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, zaczynamy tutaj, tak, jeżeli sugerujemy kierunek zwiedzania, bo tak jak mówiłam, można zwiedzać w dowolny sposób, ale jeżeli tak komuś podpowiadamy, to potem sugerujemy, żeby podszedł sobie do elektrowni i zobaczył, czym jest prąd, bo mamy taką makietę, schemat działania współczesnej elektrowni węglowej. Wytwarzamy też tu znowu kręcąc korbką, wytwarzamy prąd. Prąd, tu mamy oczywiście porządne kable, on płynie do kolejnych stanowisk i tutaj, jeżeli podejdziemy, wystarczy zakręcić korbką. Musimy trochę tego węgla do kotła naszego wrzucić. To wszystko tutaj się bardzo ładnie podświetla na ekranie.
1: Tak, zgadza się.
0: Jest to tak schemat przygotowany, że naprawdę nie trzeba być inżynierem zaawansowanym technologicznie, żeby zrozumieć, jak elektrownia produkuje prąd. Mamy wskaźnik, gdy już osiągnie odpowiednią wartość, możemy zobaczyć, kręci się już wiatraczek, tak. Możemy jeszcze też uruchomić silniczek.
1: To jest silnik, to jest wiatrak i taki zarówno wiatrak i jaki silnik chodzi. To pięknie, to tutaj myślę, że na pewno nie jedna osoba zainspirowała się, w jakim kierunku być może się uczyć.
0: Tak, i to jest taki też dodatkowy element, zwłaszcza dla starszych uczniów, jeżeli się wahają, czy im odpowiada jakiś kierunek techniczny, albo w którą stronę tej dziedziny techniki pójść. Studia inżynieryjne są przecież, no nie są prostymi studiami, ale dają ogromne możliwości potem znalezienia dobrej pracy. To tu może się pobawić, może posłuchać. Mamy też takie oferty dla grup szkolnych, gdzie nauczyciele mogą przychodzić do nas ze swoimi klasami na lekcje tematyczne. A jeżeli nauczyciel potrzebuje przed taką lekcją przyjść tutaj, oglądać sobie tą wystawę, przygotować się do tej lekcji, może jakąś koncepcję sobie pomyśleć, to oczywiście może ma wtedy wstęp bezpłatnie, może spędzić tego czasu, ile potrzebuje, żeby się przygotować do takich zajęć, także zapraszamy serdecznie.
1: Jak najbardziej tak, można przyjść?
0: Tam mamy elektrownię tradycyjną, to tu mamy zieloną energię, mamy własny wiatrak, jak pani redaktor widzi. Tak, i ten wiatrak też tutaj uruchamiamy, dzieci się bawią w ustawianiu tych łopatek w odpowiedni sposób, żeby uzyskać tyle energii, żeby zasilić cały dom, który tutaj mamy na makiecie obok, więc też jest przy tym dużo zabawy, tym bardziej, że przechodząc z elektrowni tradycyjnej tutaj pod wiatrak, to o ile tam trzeba było tą korbką dość szybko kręcić, żeby ten węgiel do kotła podrzucać, to tutaj jednak jest zupełnie inna logika działania. Tutaj trzeba troszeczkę pomyśleć, troszeczkę się skupić, więc początkowo te siłowe takie i szybkie działania, okazuje się, że trochę zmienić. zrobić. No, chwilkę to czasem schodzi, ale też jest wielka radość, gdy się okazuje, że są w stanie tak łopatki ustawić, że wszystkie urządzenia w tym domu, takim przykładowym, łącznie z ładowaniem samochodu, są w stanie zasilić z tego wiatraka.
1: Bardzo miło to się ogląda z tego względu, że dzieci ciężko zainteresować, a tutaj to przez to, że to jest multimedialne, do tego można zobaczyć, coś dotknąć, to staje się interesujące niż jak o czymś po prostu czytamy.
0: Tak, to nie jest nauka na sucho. Tutaj wszystkiego doświadczamy sami, możemy eksplorować, możemy się bawić raz w jednym kątku wystawy, możemy przejść do innej, wrócić, no tak jak tam nam wyobraźnia, intuicja podpowiada i można się bawić tym na różnych poziomach, bo wiadomo, że uczniowie, którzy do nas przychodzą na przykład z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Mińsku, to już są poważni zwiedzający, to jednak troszkę inaczej, widzimy, że w skupieniu i tak w inny sposób odbierają tą wystawę i nawet nie bardzo potrzebują naszej pomocy, bo tak, sami sobie świetnie radzą i do czego innego te stanowiska są im potrzebne, a co innego z takimi maluchami, które no, trzeba króciutko, szybko przeprowadzić, pokazać takie najfajniejsze dla nich rzeczy, ale naprawdę są bardzo wdzięczni też w tym odbiorze i potrafią się skupić, potrafią się pobawić, mają bardzo fajne uwagi, bardzo są zainteresowani. I tu muszę też wspomnieć, że kolejną taką grupą bardzo wdzięczną, którą bardzo chętnie witamy u nas, to są seniorzy. Bo mieliśmy już kilka takich grup i naprawdę, o ile na początku niektóre grupy to wchodziły z taką dużą rezerwą, że oj, świat komputerów i tym podobnych rzeczy to raczej nie dla nich, tak potem mieli ogromną frajdę, ogromną radość i wychodzili stąd naprawdę bardzo zadowoleni i było nam bardzo miło, że mogliśmy im tak przedstawić tą wystawę, że im się tak podobało.
1: Czyli można powiedzieć, że dla seniorów na przykład ta część o Przemyśl gdzieś tam bliżej im do tego, co tutaj właśnie mamy, jakąś inżynierię, jakieś automaty, roboty, internet, że właśnie jest odwrotnie. Dla dzieciaków ta część jest bliższa, a tamta, o której muszą więcej poczytać, czy w ogóle się tam zainteresować?
0: Nie, tutaj i tak i nie, bo powiem tak, jeżeli seniorzy u nas są, to przy tej części historycznej dla nich się pojawiają takie wątki często wspomnieniowe. Albo pracowałem w hucie, czy pracowałam w hucie, albo ktoś z rodziny pracował, albo ktoś z rodziny wyplatał koszyki, albo no takie po
1: właśnie
0: prostu...
1: Właśnie dlatego mówię, że właśnie im bliższa jest
0: tak,
1: tamta
0: ale
1: część
0: ale potem
1: wystawy.
0: Wchodzą na tą część i okazuje się, że tymi nowymi urządzeniami też się można świetnie bawić, że to wcale nie jest takie straszne, że są w stanie te stanowiska obsłużyć samodzielnie i myślę, że to... Gdy odkrywają, że wcale nie są tacy zapóźnieni, jakby im się mogło wydawać, to chyba to im daje też ogromną satysfakcję, bo to naprawdę, te bariery są chyba w nas często, to nie jest tak, że nie jesteśmy w stanie tego opanować, tylko jak ktoś jest od razu jakby zakodowany na to, że nie, to nie dla mnie, to wtedy może mieć problemy, ale jak się przyjdzie z otwartą głową, to można naprawdę tutaj bardzo wiele rzeczy skorzystać, a z kolei dzieci, ta starsza część historyczna, może to nie jest ich świat do końca, bo żyją w erze komputerowej, ale tak jak mówiłam na początku, dzieci nie wiedzą, skąd się bierze mąka, nie wiedzą, skąd się bierze cegła. O parowozie, o takich rzeczach jak wiklina też słuchają często z otwartymi buziami. To nie jest tak, że oni nie chcą o tym słuchać. Chcą, no nie mają z tym styczności na co dzień,
1: tak,
0: bo nie ma
1: o to mi chodziło,
0: okoliczności.
1: Nie mają styczności,
0: tak.
1: Więc dlatego może ich też ciągnąć do
0: dla
1: tej części.
0: Dla nich tam to jest bardziej może odkrywcze niż ta część komputerowa, a dla starszych odwrotnie.
1: Tak, o to właśnie mi chodziło. Tak, więc przejdźmy do tej takiej już bardziej takiej aktualnej. Aktualnej chodzi mi, że tutaj już to, co o nas otacza współczesne, tak, to co jest współczesne. Tutaj zostawiam pani głos. Co tutaj w tej części znajdziemy?
0: No, o wszystkich urządzeniach pewnie nie zdążę opowiedzieć, bo jest ich 34 łącznie na wystawie, więc to chwilkę by zeszło. W ogóle zwiedzanie tak, no powiem, to godzina to jest takie minimum, żeby sobie przejść, popatrzeć na te stanowiska i z każdego skorzystać. Ale postaram się tak ogólnie, więc wchodzimy w część taką już bardziej komputerową. Budowa procesora, procesy procesora, pamięć komputerowa, czy system dwójkowy, medycyna jutra, nowoczesne materiały, tak samo jak nowoczesne urządzenia, czyli skaner 3D, druk 3D, urządzenia CNC. Tutaj u nas wszystko można zobaczyć, jak to działa, jak funkcjonuje. Przy stanowiskach są różne guziczki, są lektorzy ponagrywani, są ekrany, które dodatkowo jeszcze tłumaczą, w jaki sposób dane urządzenie funkcjonuje. No, trzeba po prostu mieć tylko troszeczkę czasu i stanąć, żeby z tego skorzystać. poprosić nas, obsługę, też chętnie oprowadzimy, opowiemy, a potem można już samodzielnie, jak już się wie, jak na danym stanowisku się bawić, można samodzielnie jeszcze przejść, skorzystać już w taki dowolny sposób.
1: Ja tutaj dopowiem, że na pewno się tu muszę wybrać, żeby tak w pełni zobaczyć wystawę, nawet nie zobaczyć, a podotykać tutaj multimedialnie, skorzystać z tego względu, że nie jestem w ogóle taką osobą techniczną, to tutaj by dla mnie było naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy, właśnie zobaczyć, jak coś działa. Jesteśmy tutaj na wystawie pojazdy autonomiczne.
0: Tak. Przyprowadziłam panią redaktor tutaj, bo chciałabym zwrócić uwagę na kilka eksponatów, a tu jeśli chodzi, jeszcze tylko tak dopowiem, do tej naszych technicznych czy nietechnicznych uzdolnień. Centrum Edukacji Multimedialnej i nasz zalew wiedzy, nasza wystawa, to nie jest Muzeum Techniki. To nie jest muzeum, proszę Państwa, to jest miejsce, w którym się możemy właśnie tą techniką pobawić, możemy ją poznać.
1: I zainspirować
0: się. Tak, więc nawet ci, którzy techniką normalnie się nie interesują, to naprawdę niech przyjdą do nas bez obaw, bo to nie jest Muzeum Techniki, podkreślam. To jest zupełnie inne miejsce, które po prostu w sposób taki bardzo przystępny opowiada o tych wynalazkach, przybliża działanie, umożliwiając równocześnie w jakimś tam zakresie skorzystanie też z nich. I to jest ogromna frajda. I tu właśnie dlatego tak tutaj ukierunkowałam panią redaktor, żebyśmy podeszli do tego stanowiska, gdzie są pojazdy autonomiczne, bo to jest coś, co nas pewnie lada moment dotknie, bo nawet w tej chwili chyba w przepisach się zmienia, czy już się nawet zmieniły przepisy odnośnie testowania pojazdów autonomicznych na drogach. Chodzi po prostu o samochody, które są sterowane za pomocą komputerów, bez udziału człowieka bezpośrednio, czyli człowiek nie prowadzi takiego auta i my na tym stanowisku właśnie mamy takie autko, które jeździ po naszym mini miasteczku samo. Mamy makietę z trzema skrzyżowaniami i pojazd, który się porusza dzięki temu, że programujemy mu trasę. Do tego służy monitor, specjalna aplikacja i jesteśmy takim kierownikiem ruchu. Aplikacja nam podpowiada, dokąd mamy wysłać auto. W tej chwili na przykład autko stoi przy szkole.
1: Byśmy chcieli do sklepu podjechać.
0: Właśnie tu jest tylko taka jedna, taka mankament jeden, że musimy jechać tam, gdzie nam podpowiada aplikacja. Nie wybieramy sami celu podróży. Aplikacja nas kieruje do
1: faktycznie
0: parku.
1: Faktycznie jest park. Zgadza się, jest park.
0: Trzeba właśnie ze skupieniem, dlatego czasami właśnie jak oprowadzamy, to może szybciej ktoś załapie niektóre stanowiska, bo po prostu na skróty opowiadamy, co należy zrobić, ale wszystko jest opisane, także można naprawdę samemu się spokojnie tutaj poruszać. I wystarczy wtedy, że na pierwszym skrzyżowaniu tu musimy skręcić w lewo, więc
1: programujemy. Czyli musimy zaprogramować
0: tą trasę, zatwierdzić. Jeśli dobrze wybierzemy trasę, to oczywiście się nam zaświeci na zielono, ale jeszcze musimy tutaj zapalić zielone światło.
1: A czyli to jest tak, że mamy cel i musimy zaprogramować auto, żeby dojechało do tego celu.
0: Dokładnie.
1: Świetny samochodzik jest tutaj.
0: Tak, to jest przebój wystawy dla każdej grupy wiekowej.
1: Podoba mi się, mogłabym takim jeździć.
0: Tak. No być może, że nie będziemy takim jeździć, dlatego że chyba ten transport publiczny to jest jeden z takich zagadnień, gdzie te samochody być może trafią najszybciej.
1: Zgadza się.
0: Ramię robotyczne, które sterujemy ruchem naszej ręki. Tu się trzeba też wykazać i cierpliwością, i dokładnością. Nasze ramię reaguje na naszą rękę. Musimy ją trzymać nad czytnikiem. Jeśli podnosimy do góry, to ramię się podnosi. Jeśli opuszczamy, to się opuszcza. Zamykamy, podnosimy kostki. Tylko to jest dla cierpliwych, ono się musi nam zestroić. Pomalutku, spokojne ruchy i ona
1: tak tutaj
0: szczytuje.
1: Podpowiem słuchaczom, tutaj właśnie się podnosi przedmioty i tak może mi się uda podnieść jakiś przedmiot, zobaczymy.
0: Spokojne ruchy, tak z 15 cm nad czytnikiem i spokojny ruch, tak żeby ramy miało czas na odczyt. No świetnie. Tak. Jak zaciśniemy, to się zacisną. O, teraz. No, Państwo tego nie widzą, ale pani redaktor naprawdę dobrze idzie. Proszę Państwa, pani redaktor jest bardzo sprytna.
1: A jaka skupiona. Mamy to. Puszczamy. Super.
0: Świetnie
1: działa. Mi się udało, także myślę, że i Wam się uda, jak tutaj przyjedziecie.
0: Tu mamy taki fragment już kosmiczny, łazik kosmiczny, czyli po prostu fragment powierzchni kosmicznej jakiegoś księżyca, powiedzmy, czy Marsa, po którym możemy jeździć naszym łazikiem. On jest napędzany przez akumulatorek i możemy nim sami sterować.
1: Tak, i takim łazikiem możemy posterować sobie, także tutaj naprawdę...
0: Mamy jeszcze całą bazę, możemy nadłączyć sobie bazę księżycową.
1: I nawet my tam jesteśmy, ja tutaj widzę.
0: Jak się ustawimy w odpowiednim miejscu, to jeszcze zobaczymy siebie na księżycu.
1: Czyli tutaj jest bardzo interaktywnie, bym powiedziała, na każdym stanowisku.
0: No to jeden taki może z bardziej spokojnych stanowisk. Po prostu wybieramy sobie temat, na przykład protezy bioniczne, z tym, że wszystkie zagadnienia są przedstawione w taki ciekawy sposób, że nawet o tych protezach możemy sobie poczytać czy posłuchać, bo też jest słuchawka, bawiąc się, może zabrzmi to trochę makabrycznie, ale wbijając protezę młotkiem. Mamy 5 uderzeń, jeśli trafimy w kółeczko w odpowiednim momencie, to nasz młotek trafia w protezę i ją nabija, a jeśli źle trafimy, to niestety przelatuje obok, więc to też, to słuchanie nie jest takie monotonne, bo oprócz tego, że słuchamy, to możemy się właśnie bawić, więc to tak dodatkowo jeszcze jakby utrwala na pewno tą wiedzę i też jest takim elementem ciekawym. Tematów jest bardzo dużo tutaj, bo jest naprawdę jest tych aplikacji tutaj w tej medycynie jutra, no w sumie to kilkadziesiąt.
1: No to mamy chyba generalnie większość jeszcze tutaj pamięć komputerowa.
0: Jeszcze parę takich fajnych stanowisk. Tutaj procesy procesora to jest też bardzo fajne stanowisko, na którym możemy zobaczyć, jak komputer oczywiście w uproszczony sposób zapisuje obraz, tekst czy ruch. Jeśli wykonamy wszystko zgodnie z opisem i prawidłowo, to na przykład stojąc przed kamerką za chwilę zobaczymy swój obraz na monitorze, który jest na końcu tego stanowiska. Kodowanie też bardzo fajne miejsce, też się cieszy popularnością. Tu mamy po prostu grę na dwóch poziomach, na łatwym i na trudnym. Wyświetla się nam plansza. Mamy robocika, takiego bohatera naszej wystawy. I on po prostu z jednego końca planszy musi przejść na przeciwległy, do takiego zielonego światełka. Oczywiście ma mnóstwo przeszkód po drodze do pokonania i znowu musimy, programując, wyznaczyć mu trasę, tak aby bez przeszkód dotarł do celu. I są dwa poziomy, łatwiejszy, trudniejszy. No na tym łatwiejszym to jest zdecydowanie prościej. Trudniejszy już wymaga skupienia i troszkę poogłówkowania.
1: I zdarzają się takie sytuacje, że słyszą Państwo, że ktoś zainspirował się właśnie, żeby w danym kierunku iść, czy to do szkoły, czy to na studia, czy po prostu, że zaczął się czymś interesować właśnie tutaj po tej wystawie?
0: Jeszcze nie, ale już słyszeliśmy kilka razy, że ktoś mówił, że o tak, o to mnie interesuje. Natomiast, żeby ktoś dzięki naszej wystawie, przynajmniej nikt nam tego nie zgłaszał, ale mamy taką cichą nadzieję, że może już ktoś taki jest, a jak nie, no to może się doczekamy takiego wychowanka kiedyś w najbliższej przyszłości.
1: Myślę, że na pewno, bo tutaj jeszcze mamy kolejną, tutaj, a bo ja tak szłam i myślałam, że przez środek, a tu jeszcze nie, faktycznie na tyłach.
0: Za każdym zakrętem coś ciekawego.
1: Tak, tutaj potwierdzam.
0: Mamy rozszerzoną rzeczywistość, czyli gogle, dzięki którym możemy spacerować po nisku, bo jest kilka tras, możemy sobie zmieniać oczywiście te trasy. I też się bardzo podoba, z tym, że no tutaj akurat to zastrzeżenie zawsze ostrzegamy, że dla osób, które mają problemy, czasem właśnie takie objawy a la choroba lokomocyjna, no to jeśli coś takiego poczują, no jak przy każdych takich wiralowych okularach, no to trzeba po prostu zdjąć. Niestety ta atrakcja nie jest dla... No to są wyjątki. To takich osób jest stosunkowo niewiele. I tutaj na tej pierwszej części ekspozycji mamy jeszcze naszego humanoida.
1: Ten, co tam się pojawiał na, że tak powiem, ekranikach.
0: Tak. To jest nasz humanoid, który możemy zagrać jeszcze w kamień, papier i nożyce. Gramy do 20 punktów. No i też już nie będę tutaj teraz zaczynać, bo on zagłuszy nam chyba mikrofon. Dość głośno jest tutaj ten lektor ustawiony. Gramy po prostu typowo, pokazując te gesty, które wcześniej z nim ustalamy. Więc jest też taka duża frajda, bo on oczywiście do nas mówi, komentuje, czy wygraliśmy, czy przegraliśmy.
1: I też w dwóch językach.
0: Tak, wszystkie stanowiska są dwujęzyczne, wszystkie stanowiska. I zapraszam na antresolę.
1: Antresola, idziemy na antresolę. I pewnie zobaczę całą wystawę z góry.
0: Tak, z góry jest bardzo ładny tutaj widok na całą wystawę i tutaj też już jest taki finał kosmiczny.
1: A czyli tu dalej jest wystawa, że tak powiem.
0: Dalej wystawa. Wita nas.
3: Nareszcie w odległej przyszłości, którą dziś możemy sobie tylko wyobrażać.
0: Wita nas robot, który jest gospodarzem.

0: stacji Marsa dla osób, które lubią taką zabawę połączoną z planowaniem. To tutaj jest bardzo wygodne stanowisko, typowa gra od początku budowania bazy, przez zdobywanie tych wszystkich materiałów, budowanie poszczególnych elementów wyposażenia, no tak jak to w grach wygląda, więc tutaj dla osób, które lubią takie klimaty, są tacy, że siedzą tutaj bardzo długo i w zasadzie głównie to ich interesuje. A na koniec zaproszę panią redaktor do teleportacji.
1: O, proszę.
0: Tak, szkoda, że radio nie ma obrazu, bo by państwo zobaczyli. Ja tu postaram się panią redaktor teraz przenieść z miejsca na miejsce. To jest chyba jedyne, z tego co wiem, miejsce w Polsce, może nawet i w Europie. Tak jak te ślady, proszę stanąć. Pani redaktor wyrusza w podróż, w nieznane. Jak wszystko dobrze pójdzie, to pani redaktor się przeniesie na drugą ściankę w tym pomieszczeniu. Jest to bardzo skomplikowana operacja oczywiście. Do tej pory widywaliśmy tylko takie filmy. I jest, proszę państwa, udało się, proszę państwa, na słowo uwierzyć, tak. Mamy dwie panie redaktor w tym momencie.
1: Mogę zwiedzać wystawę. Znaczy, szybciej mi to zajmie. Pani mówi, że godzinę, więc moje dwie osoby to w pół
0: tak,
1: godziny.
0: Tak, jedna może zwiedzać, druga może się bawić wybranymi tak. stanowiskami, można się rozdwoić. I tu z tego okna jest widok na całą wystawę. Takie chyba najładniejsze ujęcie. Część historyczna jest tylko pod nami, pod antresolą tej nie widać, natomiast całą resztę tak.
1: I tak jak pani wspomniała, za każdym zakrętem coś ciekawego się kryje i stąd to najbardziej widać.
0: Tak, tu jest takie ujęcie na całość tych stanowisk. Tak, są tak pomyślane, żeby nie było takich ślepych miejsc, gdzie nie pójdziemy, w którą stronę nie skręcimy, trafimy na coś ciekawego.
2: Z niewielkiej, wędrującej instytucji stała się nowoczesnym, wielofunkcyjnym centrum kultury. Mowa o Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku. Dzisiaj to nie tylko miejsce wypożyczania książek, ale także przestrzeń spotkań, edukacji i aktywności dla różnych grup wiekowych, od dzieci po seniorów. O nowej siedzibie, bogatej ofercie edukacyjnej i planach na przyszłość opowiedziała mi pani Iwona Nemeczek, dyrektor Niżańskiej Biblioteki Miejskiej.
3: Kiedy powstała Miejska Biblioteka Publiczna w Nisku i jak wyglądały jej początki?
4: Początki biblioteki sięgają roku 1947. Biblioteka była na początku bardzo małą jednostką, posiadała tylko jeden oddział, była przenoszona z miejsca na miejsce, nie miała swojej stałej siedziby, była między innymi w szkole podstawowej numer 1, w dawnej siedzibie WKU, najdłużej była na ulicy Kościuszki, gdzie w tej chwili mieści się Centrum Historii i Tradycji. Przez ostatnie 8 lat biblioteka stacjonowała w szkole podstawowej numer 5 na ulicy Tysiąclecia w piwnicach tej szkoły. Na ulicy Tysiąclecia biblioteka mieściła się do dnia 14 lutego 2026 roku. Od 20 kwietnia 2026 roku jest dostępna dla czytelników na ulicy 3 Maja. Jest to dawny budynek opieki społecznej.
3: No to może teraz coś o organizacji tego nowego miejsca. Co można tutaj znaleźć? Co widzi czytelnik, kiedy wchodzi do biblioteki?
4: Czytelnik, wchodząc do biblioteki, na parterze ma do dyspozycji salę wystawienniczą, wypożyczalnię dla dorosłych oraz czytelnię dla dorosłych. W czytelni dla dorosłych znajduje się strefa seniora, miejsce do korzystania z komputerów, do samodzielnej pracy, dwie budki akustyczne, z których bardzo chętnie teraz korzysta młodzież, ale mamy nadzieję, że inni też będą. Jest to bardzo fajne miejsce, nikt nie przeszkadza, można się skupić i pracować. Pierwsze piętro to już jest oddział dla dzieci, który składa się z dwóch części. Oddziału dziecięcego i strefy młodzieżowej. W oddziale dla dzieci jest ścianka wspinaczkowa, stoliki, zabawki, gry, różnego rodzaju siedziska. Podobnie jest w strefie młodzieżowej, tam dodatkowo oprócz strefy gier planszowych jest też strefa gier PlayStation. No i coś, co cieszy się bardzo dużym powodzeniem, hamak. Mieszczą się na nim nawet 3 osoby, które równocześnie mogą czytać. Mamy też bardzo dużą salę konferencyjną. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby z niej skorzystać, oraz salę edukacyjno-multimedialną i oddział czytelni multimedialnej. Tam są zbiory typu audiobooki, filmy, muzyka. Można też oczywiście korzystać z tego na miejscu i wypożyczyć do domu. Drugie piętro to już administracja i rzecz, która zachwyca chyba wszystkich w Nisku, taras. W okresie letnim będzie można tam siedzieć,

0: czytać. Będziemy też organizować tam różnego rodzaju spotkania autorskie albo z ciekawymi ludźmi.
1: Z tego, co tutaj zdążyłam się zorientować podczas zwiedzania nowej siedziby Miejskiej Biblioteki, to można tutaj czytać książki uprawiając sport.
0: Oczywiście można, mamy rowerki stacjonarne przystosowane do biurek. Czytelnik może sobie czytać książkę, oglądać film i równocześnie ćwiczyć. Mamy też taką ciekawostkę w postaci pokoju krzyku. Tam znajduje się ogromny worek treningowy, rękawice. Można się odstresować w tym pokoju.
1: Można krzyczeć?
0: Można krzyczeć, nie słychać na zewnątrz, nikomu się nie przeszkadza.
1: Przechodząc do takiego podsumowania takiej organizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nisku, chciałabym zapytać o to, czy Miejska Biblioteka ma może filię w innych miejscowościach?
0: Biblioteka Miejska posiada 3 filie, do których serdecznie zapraszamy, w Nowosielcu, Racławicach i Zarzeczu. W Zarzeczu mieści się w Sołeckim Domu Kultury, w Racławicach w Katolickim Domu Kultury Arka, natomiast w Nowosielcu w samodzielnym budynku przy numerze 181.
1: Podejrzewam, że oprócz wypożyczenia książek można tam też porobić coś ciekawego po pracy.
0: Można, jeżeli są zainteresowani. Panie z filii bardzo chętnie organizują różnorodne zajęcia. W Nowosielcu najczęściej korzystamy z uprzejmości Koła Gospodyń Wiejskich i robimy kursy kulinarne. Bardzo często odwiedzał nas pan Jerzy Nogal. Panie poznały dużo przepisów nowych, ciekawych, szybkich i tanich. W Zarzeczu jesteśmy bardziej nastawieni na dzieci i młodzież, ponieważ jest tam też świetlica profilaktyczna i staramy się robić dla nich zajęcia związane z tradycją, ale także zajęcia manualne, rozwijające i oczywiście na bazie książki.
1: A jeszcze tak wracając do tych zajęć kulinarnych, to kiedyś, nie wiem czy teraz, na stronie biblioteki można było znaleźć taką niewielką książkę z przepisami.
0: Tak, ta książka jest w dalszym ciągu na stronie, to są nasze niżańskie smaki. Są tam przepisy naszych pań bibliotekarek oraz czytelniczek, które zgodziły się udostępnić.
1: Z tego co pamiętam, to przy naszej ostatniej rozmowie mówiłyśmy chyba o smalczyku.
0: Tak, smalczyk był bardzo dobry, ale robimy też takie imprezy cykliczne, właśnie posiłkując się książką, bo biblioteka to jest głównie książka, a więc były już smaki literatury, były też smaki filmu. To są takie pogadanki. Odnosimy się w nich właśnie do jakichś utworów literackich i do tego przygotowujemy poczęstunek, na przykład magdalenki, ewentualnie coś z Wiedźmina.
1: No to tutaj rozmawiałyśmy sobie o takiej ofercie edukacyjnej w filii Miejskiej Biblioteki, a teraz przejdźmy do tego, co oferuje Biblioteka Główna, czyli główna siedziba w Nisku.
0: Mamy zajęcia literackie dla osób starszych. Są to tak zwane dyskusyjne kluby książki. U nas działają 2 kluby. Klub, który zajmuje się ogólnie literaturą i taki wyspecjalizowany dyskusyjny klub książki kryminalnej.
1: Kiedy odbywają się te zajęcia? Czy to dla tego ogólnego klubu książki i tego klubu książki kryminalnej?
0: Zajęcia odbywają się po umówieniu się członków klubu. Oczywiście zapraszamy, każdy nowy jest mile widziany. Informacje wcześniej zamieszczamy na naszej stronie i na Facebooku. Udział w klubie jest bezpłatny. Można przychodzić na każde spotkanie, można przychodzić tylko i wyłącznie na wybrane, jeżeli jest to omawiana pozycja, którą jest ktoś żywotnie zainteresowany. Ponadto oprócz takich literackich rzeczy, czyli to, co robi każda biblioteka, spotkania z autorami, konkursy literackie, plastyczne, mamy też 2 kluby rękodzieła. Jeden jest dla dorosłych. Tutaj przychodzą sobie panie, siadają przy kawce, wymieniają się wzorami, udzielają sobie rad, co najlepiej wydziergać, a jaki jest teraz modny kolor i tym podobne rzeczy. Oraz drugi dla maluchów, który się cieszy dużym powodzeniem, jest to klub młodego rękodzielnika. Tutaj przychodzą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Jest scrapbooking, dekupaż, ale nawet tak proste rzeczy jak przyszywanie guzika.
1: Czyli uczą się też takich przydatnych, praktycznych umiejętności w życiu. Domyślam się, że podczas tych zajęć właśnie klubów rękodzielniczych też pewnie są wykonywane jakieś takie może okolicznościowe dzieła sztuki.
0: Oczywiście, że tak. Zawsze przed każdymi świętami dzieci robią sobie stroiki, kartki. Przed każdym świętem babci, dziadka, mamy. Tym klubem zajmuje się pani Alicja, która ukończyła akurat szkołę artystyczną, więc jest w tym kierunku bardzo dobrze przygotowana i naprawdę wymyśla dla tych dzieci przepiękne zajęcia.
1: Czyli tutaj mamy kluby funkcjonujące w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Nisku, ale skoro budynek, w którym się znajdujemy, jest tak ogromny i wielopiętrowy, to zapewne każdy z tych klubów ma swój własny kącik.
0: Oczywiście, że tak. Ponadto w naszych progach gościmy też Towarzystwo Ziemi Niżańskiej. Są to miłośnicy historii Niska, mają spotkania u nas minimum raz w tygodniu.
1: A jeśli chodzi o te kluby, o których pani wspominała, to gdzie właśnie znajdują się ich miejscówki, że tak powiem?
0: W sali edukacyjnej dla młodzieży, to jest klub młodego rękodzielnika, natomiast klub rękodzieła artystycznego na dole w czytelni.
1: Kolejnym obszarem działalności biblioteki są niewątpliwie jego zbiory. Które właśnie rodzaje zbiorów cieszą się taką największą popularnością wśród czytelników? Takie klasyczne książki, czy może coś innego?
0: W obecnej chwili największą popularność zdobywają kryminały oraz polska literatura obyczajowa. Dla kobiet i kryminały polskie. Zagraniczne czytają się mniej, także zmieniły się troszeczkę trendy, natomiast u dzieci to wiadomo, te dla maluszków sensoryczne bajeczki są ciągle w ruchu, bo są przepiękne, uczą też dzieci, edukują. Czyta się także fantastyka, ale też w zdecydowanie mniejszym stopniu niż kiedyś. Natomiast mamy też fanów literatury popularnej, którzy najczęściej sięgają chyba po psychologię. Ewentualnie historie. Od czasu do czasu przychodzą też miłośnicy tutaj regionalnej historii i udostępniamy wtedy zbiory z naszego regionu, województwa. Ponadto w zbiorach biblioteki mamy gry planszowe, puzzle, wypożyczamy do domu, ewentualnie można sobie skorzystać z tego na miejscu, przyjść grupką, pograć. Mamy ku temu przeznaczone miejsce, stoliki.
1: I to można nazwać taką strefą gier planszowych.
0: Tak, to jest strefa gier planszowych. Mamy też PlayStation, niestety nie wypożyczamy, ale wypożyczamy filmy, audiobooki.
1: Jest też miejsce, z tego co widziałam, żeby też przyjść, popracować w grupach, na przykład dzieciaki, kiedy mają jakieś projekty szkolne.
0: Tak, mamy do tego celu specjalnie przeznaczone miejsca, wygodne siedziska, stoliki, komputery, drukarki, skanery, po prostu wszystko, czego potrzeba.
1: A nawet hamak i klimatyzowane pomieszczenie dla ludzi, którzy nie przepadają za upałami.
0: To jest niezaprzeczalny plus biblioteki.
1: Czyli tak, czyli tutaj mówiłyśmy sobie o książkach i o pozycjach, które najlepiej się czytają. Chociaż w sumie mam tak przy okazji takie pytanie, bo teraz jest bardzo modne takie zdrowe odżywianie, są popularne takie nowinki właśnie w odżywianiu, czy tam właśnie w takim zdrowym stylu życia. A czy to też przekłada się na właśnie taką wypożyczalność takich właśnie poradników?
0: Tak, bardzo dużo takich poradników kupujemy też specjalnie na zamówienie dla czytelniczek. Dużą popularnością cieszą się książki Agnieszki Maciąg o zdrowym życiu. Organizujemy też od czasu do czasu spotkania z dietetykiem. Tutaj mogą sobie przyjść mieszkańcy zainteresowani zdrowym odżywianiem. Ostatnio miałyśmy z kolei spotkanie o ziołach.
1: Czyli zdrowe żywienie, zdrowy styl życia też jest tutaj obecny. Dobrze, czyli tutaj tak, mamy książki, mamy poradniki, mamy gry planszowe. A czy biblioteka posiada również zbiory cyfrowe?
0: Mamy tylko dostęp do platformy Legimi na podstawie wykupionych kodów. Natomiast ze zbiorów cyfrowych korzystamy tylko i wyłącznie z Akademiki. To są zbiory naukowe. W tej chwili, z tego co orientuję się, Biblioteka w Kolbuszowej stara się stworzyć takie konsorcjum, w które weszłyby wszystkie biblioteki województwa podkarpackiego i moglibyśmy się po prostu wymieniać zbiorami elektronicznymi. Ale oczywiście u nas można wypożyczyć sobie czytniki, w które są wgrane książki. Ewentualnie można pożyczyć czytak, to jest dla osób niedowidzących albo niewidzących, w których też jest dostęp do w tej chwili chyba 9 tysięcy pozycji.
1: A skoro już mowa o takich czytnikach i takich bardziej nowoczesnych urządzeniach, to z tego co widziałam, to macie tutaj takie pulpity, gdzie chyba można zamawiać książki.
0: To są stanowiska do samodzielnego zwracania i wypożyczania książek. Można też przez nie zamawiać, ale można też zamawiać sobie książki spokojnie, komfortowo z domu przez Szukaj Książkę i można je odbierać też albo w bibliotece, albo w książkomacie.
1: Kolejnym tematem, który chciałabym teraz poruszyć, są wydarzenia cykliczne, które tworzą taki, można powiedzieć, stały rytm działalności biblioteki. No i właśnie, które wydarzenia cykliczne stanowią taki stały element kalendarza biblioteki?
0: Na pewno Tydzień Bibliotek, który rozpoczyna się zawsze 8 maja i kończy się 15.
1: I to są takie ramy nieprzekraczalne?
0: Nieprzekraczalne. Narodowe Czytanie, które odbywa się zawsze w pierwszy weekend, w pierwszą sobotę września. No i oczywiście Dzień Książki, bardzo często Dzień Psa. Też robimy różnego rodzaju zajęcia.
1: A skoro już mowa o psach, to widziałam tutaj takie maleńkie legowiska.
0: Tak, zapraszamy wszystkich ze swoimi pupilami. Psy są mile widziane, kotki również.
1: Miseczki z wodą czekają.
0: Tak, za zachowanie zwierzęcia odpowiedzialny jest właściciel.
1: A wracając jeszcze do tych wydarzeń, to co mogłaby jeszcze pani do tej listy dodać?
0: Oczywiście robimy zawsze zajęcia w okresie wakacyjnym i feryjnym dla dzieci. Ponadto staramy się obchodzić takie święta popkulturalne typu walentynki, rozpoczęcie wiosny i topienie marzanny, czy też noc świętojańska, puszczanie wianków, tego rodzaju rzeczy.
1: A jakie wydarzenie nazwałaby pani taką wizytówką Miejskiej Biblioteki w Nisku?
0: Chyba Niżeńskie Dyktando.
1: Wspominała pani wcześniej także o spotkaniach autorskich. Czy to są takie jednorazowe spotkania, że tak powiem, czy ten format jakby się powtarza?
0: Format się powtarza. Oczywiście za każdym razem gościmy innego autora. W tym roku, tuż po otwarciu biblioteki, mieliśmy przyjemność zaprezentować książkę naszego mieszkańca, pana Tomasza Oleksaka. Była to książka Buty nie chodzą same, są to jego wspomnienia z podróży. Pan Tomek jest zapalonym alpinistą, sportowcem, kiedyś grał w siatkówkę i koszykówkę chyba też.
1: Czyli zapraszacie takich autorów tutaj z okolic Niska, czy również z innych części Polski?
0: Zapraszamy różnych. Oczywiście chcemy promować jak najbardziej tutaj naszych lokalnych mieszkańców. Natomiast gościmy też autorów z sławy ogólnopolskiej. Na przykład Jędrzej Pasierski, Jakub Ćwiek, Wojciech Chmielarz. No, byli u nas różni panowie i panie też.
1: Jednym słowem zachęcamy do obserwowania strony facebookowej czy strony internetowej biblioteki po nowości. Co powiedziałaby pani osobom, które nie były jeszcze w Miejskiej Bibliotece, a może chciałyby przyjść? Albo się zastanawiają i jeszcze nie wiedzą.
0: Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasz personel będzie się starał zadowolić każdego czytelnika, pomóc, oprowadzić i znaleźć jakąś formę aktywności dla siebie.
1: Jeszcze takie szybkie pytanko na koniec. W jakich godzinach i w które dni biblioteka jest otwarta?
0: Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18, w soboty od 10 do 14. Czas

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat, jeszcze będzie czas.